chcę ci powiedzieć, że ty zabija mnie powoli, bo kiedy obok stoisz, serce na chwilę mi staje w gardle. Ale żeby cię ochronić, jeśli mi na to pozwolisz,

0: O poranku gramy wam najlepiej. Swedish House Mafia i Happiness is Sousada na zegarach już w pół do siódmej za dwie minuty.
1: Wstawaj! Nie udawaj! Kliber, Karola i Mateuko.
2: Poranna zegarowa matematyka razem z Karoliną Kowalską. Natomiast to jest, moi drodzy, ta zabawa. Ta zabawa, w której wy... teraz szukacie razem z nami kluczy, bo to jest zabawa. Gdzie są moje klucze?
3: Ale to łazienka. To znaczy, że dzisiejsze odpowiedzi zawężamy do obszaru łazienki, a wy nagrywacie głosówki na Messengerze albo Instagramie RMF Max i nie ma złych odpowiedzi.
2: Absolutnie.
3: Oj nie.
0: No i teraz zasady są takie, ktoś jeszcze się z nami nie bawił, bo na przykład się wstydził, albo nie miał okazji, albo nie miał pomysłu, to jest wasz moment, to jest wasza chwila. Chcemy was usłyszeć na antenie RMF Max. Nagraj głosówkę na Instagramie albo Messengerze RMF Max, gdzie są klucze.
2: Szczególnie, jeśli jeszcze tego nigdy nie robiłeś, zobacz, jak to jest fajnie usłyszeć się na antenie.
3: No i zrób wszystkim dzień, niech będzie wesoło, co nie?
1: Słuchasz poranka RMF Max.
3: Gdzie są klucze? Gdzie one są?
0: Nie wiem, ale w RMF Max jest nowość, to jest numer Wasted i gramy go tylko teraz, tylko w RMF Max.

0: To jest Tame Impala i nazywa się to Tame Impala Dracula, a ty wysłuchacie RMF Max.
1: Ale przede wszystkim słuchacie tego, gdzie są dzisiaj klucze schowane, ale to jest łazienka.
0: I wasze odpowiedzi nie zawiodły, dużo osób odezwało się po raz pierwszy, że jesteście fantastyczni.
2: Jesteście super.
3: Kupon.
2: Jeszcze raz.
3: Klucze są w słoiku, pozdrawiam.
1: O, i wtedy ten słoik...
0: Dobra, już nie do, bo...
2: No ja nic nie wiem. Ja pod kamieniem żyję.
4: Klucze są w pudełku po zębach od babci.
2: Tak.
0: Szeroki uśmiech.
2: Przypominamy, nie ma złych odpowiedzi, więc możecie przysłać nam wszystko. Bardzo to szanujemy.
5: W kieszeni w dżinsach taty, który po pracy włożyły do pralki.
0: No tak.
1: I przez to się tak telepie.
2: Nie powiemy wam, gdzie są klucze, bo sami nie wiemy, gdzie są, ale fajnie się razem z wami bawimy w RMF Max.
1: Ale pamiętajcie też, że jutro też będziemy szukać kluczy, także koniecznie słuchajcie poranka od poniedziałku do piątku.
6: Reklama. Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felg i aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyotę Yaris Cross w Toyota Romanowski Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68.
7: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
9: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Mega promocje w Abra Meble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
5: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszny.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
10: By ktoś powiedział pyszne.pl.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
13: To jest RMF Max.
14: Hit na maxa.
13: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: Amo.
1: Jest i on, książę Pitbull w RMF Max 12 minut przed godziną 7.
2: Wstawaj! Nie udawaj!
3: Kliber, Karola i Mateuko.
4: Bony i butelkomaty, czyli wszystkie słowa na B. Teraz bardzo proszę. Okazuje się, że rząd chce wprowadzić zmiany w związku z tym, że te bony są bardzo krótkie, no bo one teraz, jak się wydrukują, no to mają ważność miesiąc,
1: aha,
4: a mają być ważne 90 dni.
1: A ja chciałam zapytać, po co? Ja od razu idę i wydaję te pieniądze.
5: No jak to po co? Żebyś mógł sobie pozbierać taką kolekcję paragonów, ją cały atlas.
1: Aha,
5: klaser,
1: okay,
5: nie?
1: Okej, okay. No to ja myślę, że teraz to będzie akurat leżało w takim wyjątkowym miejscu tam obok zdjęcia córki z chrzcinem.
5: No pewnie.
2: Słuchasz poranka RMF Max.
4: O, to będzie wspaniały portfel, no już sobie nie mogę go wyobrazić.
5: I gruby.
4: I taki będzie zdarty, nie? Ten paragon. Gruby od bonów. A u nas grubo, jeżeli chodzi o muzę. Mrozu, Kacperczyk i wszystko, czego chciałem. Jest 11 minut do godziny 7 w RMF Max.

0: To Ed Sheeran w RMF Max. Do śniadania i do pierwszej kawy. Słuchajcie, RMF Max. Na zegarach zostało nam 6 minutek, 5 już nawet do godziny 7.
1: Nie zgadniecie, co będzie punktualnie o godzinie 7.
2: Dobra, nie zgaduję.
1: Nie zgadujesz? Nie zgaduj, nawet nie próbuj, bo będzie flash, będzie prognoza pogody, będzie sport, a w sporcie wiadomo co. No, biało-czerwoni.
2: Wiecie co? Nie zgadłbym.
1: Nie zgadłbyś nigdy. Także koniecznie zostańcie, żeby posłuchać najważniejszych poradnych informacji. Flash, sport i prognoza pogody punktualnie o godzinie 7 w RMF Max.
3: Max. Reklama.
4: Netto przedstawia.
5: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
6: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
5: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
6: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
5: To może zapraszamy?
6: Dobre!
4: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
7: Za mnie.
8: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
9: Jesień, mniej słońca i znowu wszyscy o tej witaminie D.
10: A wiesz dlaczego?
9: No właśnie nie.
10: Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
9: Okej, okay, punkt dla witaminy D. To którą wybrać?
10: Ja wybieram suplement diety witamina D3 od Swanson.
9: Swanson?
10: Mądra suplementacja już od 57 lat.
9: To brzmi jak przemyślany wybór.
11: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj!
14: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
15: Dobra lokalizacja robi różnicę. Dlatego warto poznać inwestycje Zakole Wisły od dewelopera Atal na krakowskim Podgórzu. Tu nowoczesna architektura spotyka się z podwyższonym standardem i komfortem, który liczy się każdego dnia. Poznaj Zakole Wisły i znajdź swoje nowe M na Podgórzu. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
16: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
17: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
18: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
19: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
20: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
3: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
2: Pewne zwycięstwo.
3: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
4: I po reklamie.
5: To jest RMF Max.
6: Hity na maksa.
7: Kraków 96 i 7 FM.
8: Minęła siódma, czas na Flash Sport i Pogodę. I jest z nami oczywiście Ania Łopuszańska.
9: Jestem. Dzień dobry. 10 osób trafiło na SOR z objawami podtrucia tlenkiem węgla. To pokłosie pożaru w szpitalu specjalistycznym imienia Rydygiera w Krakowie. Ogień pojawił się przed pierwszą nad ranem na 10 piętrze budynku na oddziale wewnętrznym. Sytuacja jest już opanowana. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Kierowcy od północy mierzą się z nowym cennikiem na stacjach paliw. Zmieniła się maksymalna stawka. Zgodnie z najnowszym obwieszczeniem ministra energii, dziś za litr benzyny 95 zapłacimy 6,79 zł, a za litr 98 7,66. Zatem o 6,7 groszy więcej niż wczoraj. W dół poszła za to cena oleju napędowego. W tym przypadku mamy 6-groszowy spadek do 7,82 zł. Trudno jednak prognozować, jak to będzie wyglądało w kolejnych dniach.
10: Sytuacja jest bardzo zmienna i wpływ na cenę hurtową ma wiele różnych czynników. Byłbym ostrożny z jakimikolwiek deklaracjami, zwłaszcza biorąc pod uwagę kolejne czynniki, które mogą na to mieć wpływ, jeżeli chodzi o eksport paliw do Europy, ewentualne uwolnienie zapasów.
9: Mówił minister energii Miłosz Motyka. Polacy marnują na potęgę. Tak wynika z badania Opinia 24 dla Too Good To Go, apki, która pozwala kupować niesprzedaną żywność ze sklepów, restauracji czy kawiarni. Statystyczny Kowalski wyrzuca rocznie około 60 kg jedzenia. Tygodniowo tracimy na tym 33 zł, czyli ponad 1700 zł rocznie.
11: Nikt jedzenia normalny nie wyrzuca, a jeżeli ktoś kupuje gotowe jedzenie, no to jemu nie smakuje, wyrzuca.
12: Każdy teraz gania, goni za wszystkim i po prostu nikomu się nie chce stać przy kuchni, przy naczyniach.
13: Karabkę, jaką się jedno wyrzuci, to piesek zje, nie? Co to za marnowanie?
9: Mówili mieszkańcy Warszawy. Tymczasem, jeżeli planujecie wypad do Wielkiej Brytanii i macie ochotę pozwiedzać, no to najważniejsze brytyjskie galerie i muzea pozostaną dla was darmowe. Rząd w Londynie wycofał się z planów wprowadzenia opłat dla obcokrajowców.
7: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
9: W czwartym meczu Ligi Narodów porażka Polaków. Biało-czerwoni przegrali z Bośnią i Hercegowiną 0-1. Szkolny błąd popełnił Jan Bednarek. Zagrał ręką w polu karnym. Zwycięską bramkę z rzutu karnego strzelił Iwan Basić.
14: Porażka to raz, a dwa w jakich okolicznościach? W pierwszej połowie mieliśmy szansę, żeby zacząć wynikiem 1-0 dla nas. Nie udało się.
9: Mówił Marcin Bułka. Kiepsko wypadła wczoraj także nasza młodzieżówka. Reprezentacja Polski U21 w ostatnim meczu eliminacji Mistrzostw Europy przegrała z Włochami 2-6. Było sporo prostych błędów i strat. Porażka nie skreśla jednak naszych szans na awans bezpośredni na Euro. Dziś kluczowe będzie dla nas starcie Grecja-Irlandia Północna.
15: By tak się stało, dziś Grecy na wyjeździe nie mogą wygrać więcej niż 2-0 z Irlandią Północną.
9: A to był Wojtek Marczyk.
7: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
9: Dziś będzie przeważnie słonecznie, jedynie północ i północny zachód kraju no będą cierpieć z powodu opadów deszczu, ale to będą takie przelotne opady i też pojawi się trochę słońca. Poza tym ma być pięknie. 18 stopni nad Polskim Morzem, 21 to Warszawa, Łódź i Katowice, 22 kreski Kraków i do 23, czyli najwięcej w Rzeszowie.
7: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
16: Z dobrych informacji? Jesteśmy też na przykład już gdzie? We wtorku?
17: A, no tak. To no, geograficznie jest wtorek.
18: W końcu. 4 minuty po godzinie 7 też są, wiecie?
7: RMF Max.
18: Ale jaja. Armin van Buuren już teraz dla tych wszystkich, którzy takie poranne jaja uwielbiają.
8: Każdy znajdzie jakiś powód do radości.

0: I na RMF Max i poranek od razu jest lepszy. 9 po 7.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Książulo, od wczoraj jest sensacją jak zwykle internetu, no, ponieważ wprowadził do takiego znanej sieci sklepów z płazem swoją mrożoną pizzę w cenie 25 ziko. No to spodziewalibyśmy się po cesarzu jedzenia, po niezwykłym krytyku, nieślubnym synu Magdy Gessrel, że wprowadzi coś takiego gourmand, coś takiego, wiadomo, co sam jakby zwykle chwali, no ale wjechał z mrożonką.
0: No, no fajnie, no, nawet jak się nie sprzeda, to gość ma do życia, do końca życia też zapas pizzy, nie?
4: Zresztą 25 zł. Wszyscy narzekają, że to dużo jak za mrożonkę. Cena dla studentów moim zdaniem idealna.
3: A dla studentów, ale prywatnych uczelni.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
4: No i teraz dobra informacja. Ktoś czeka na zabawę do tablicy, proszę, to będzie. Już za moment. Finał. Dzisiaj będziemy przepytywali Filipa z matematyki. A to już za ja. I 10 po 7. No tak, tak, ciebie, tak, tak.

0: drodze do pracy, do szkoły brzmi mega dobrze. Silva Bumpy, On Tonight w RMF Max. Gramy wam hity na maksa, a na zegarach jest już 15 po siódmej.
1: I mamy pierwszą taką zmianę od ponad 30 lat w polskim wojsku, także baczność. Są nowe mundury dla żołnierzy z nowym kamuflażem.
2: Mhm. Fajnie, fajnie. Jeśli widziałeś stare mundury, widzisz nowe i nie bardzo widzisz różnicę, to znaczy, że to jest dobry kamuflaż właśnie.
1: Ale poza tym w ogóle tyle mundurów teraz będzie. Ile to jest prasowania? Przecież i tak na zimę w ogóle?
2: No nie, no przecież to się nie wysusz na balkonie.
1: No daj spokój, no trzeba czekać na wiosnę.
3: Reklama. Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felg i aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyotę Yaris Cross w Toyota Romanowski Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68.
4: Jesteś nikim.
5: Patrz, przytyło.
4: Widziałeś, jak on wygląda? Usunął z grupy.
6: Stop. Hejt to przemoc. Nie lajkuj, nie udostępniaj. Reaguj. Miej odwagę powiedzieć hejtowi nie.
7: Młodzież mówi nie hejtowi w Małopolsce.
8: Razem pokażmy, że w Małopolsce nie ma miejsca na hejt. Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego.
9: Kampania zrealizowana ze środków finansowych województwa małopolskiego.
10: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Cherry Matsuoka. Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków. Zapraszamy.
11: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
12: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
11: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
13: Oszczędzaj z Air Arabia. Let z Krakowa już od 699 zł do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Malezji, Tajlandii, na Sri Lankę, Malediwy lub wielu innych miejsc. Zarezerwuj teraz i leć od 15 października 2026 do 28 lutego 2027. Odwiedź airarabia.com. Loty przez Międzynarodowy Port Lotniczy Sharjah. Obowiązują specjalne warunki oraz zasady promocji.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
15: Skoda.
16: Prowadzisz ekologiczną agroturystykę, firmę wyróżniającą się innowacyjnością, działasz społecznie albo twórczo? Zapraszamy każdego, dzięki komu województwo małopolskie zyskuje. Zostań diamentem Małopolski. Zyskaj wyróżnienie, promocję swojej działalności i grant na jej rozwój. Wejdź już teraz na diamentymałopolski.rmfmax.pl. Zaprezentuj się.
17: Zachęcam do wzięcia udziału. Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego.
18: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
19: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
18: Z PSB zawsze się da.
20: Kraków. Zjedź na przewóz i poznaj najnowocześniejsze i największe centrum serwisowe Mercedes-Benz w Małopolsce. Nowoczesna diagnostyka i cyfrowy proces obsługi samochodów osobowych, dostawczych, ciężarówek i autobusów. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź najwyższy standard obsługi Mercedes-Benz Sobiesław Zasada Automotive. Kraków Feliksa Wrobela 6. Zjazd z S7 Kraków Przewóz.
21: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś polska papryka czerwona 61% taniej. 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Paydeck. Cena przed obniżką 12,99.
22: I po reklamie.
23: Z tej strony Krzywu.
24: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
25: Hi, this is Denzel.
26: Hey yo, this is Eminem.
27: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
28: Kraków 96 i 7 FM.

0: is the answer.
1: Love is the answer śpiewa Morandi w numerze Angeles, a jest 8:31.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
1: Polska to jest kraj, gdzie mamy 40 milionów selekcjonerów, a wczoraj przegraliśmy i tak z Bośnią i Hercegowiną 0-1.
3: I każdy może powiedzieć, a co powinni byli zrobić lepiej? No, meczy no teraz było dużo, następny dopiero w listopadzie, więc do tego czasu można wiele rzeczy poprawić.
4: Ciekawy. Co można na przykład zrobić? Można na przykład strzelić więcej bramek.
1: Albo na przykład nie strzelić w jednym meczu 6, tylko po prostu podzielić to sobie, nie wiem, po 2 bramki na 3 mecze, nie?
3: No, można jeść mniej glutenu, szybciej biegać.
4: Na przykład, albo nie myślisz, że jak w każdej pracy jest ten jeden chłop, który odwali za ciebie robotę, tylko że też coś jednak musisz zrobić, bo ci płacą.
3: Co piłkarze mogliby zrobić lepiej? Co powinni zrobić lepiej następnym razem? Dajcie nam znać głosóweczką na Messengerze albo na Instagramie RMF Max. Czekamy na wasze fachowe porady.
1: A wiadomo, że wy jesteście najlepszymi selekcjonerami poradnymi, więc tym bardziej nagraj głosówkę, jeżeli absolutnie jeszcze tego nigdy nie robiłeś. Zobacz, jak to jest usłyszeć, a kto wie, być może to dotrze do Cezarego Kuleszy.
2: Słuchasz Poranka RMF Max.

0: To jest Self-Aware, to jest Wstawa i nie udawaj, jest 8.38 i czas na hymn narodowy, czyli nic się nie stało, moi kochani. Wczoraj Polska przegrywa z Bośnią i Hercegowiną 0-1. Wielkie zaskoczenie.
1: Sporo czasu do kolejnego meczu, dlatego spytaliśmy was, co piłkarze do tego czasu mogliby zrobić lepiej? Co byłoby lepiej?
2: Bardzo proszę, to są nasi eksperci piłkarscy.
3: Niech zmienią zawód na kurierkę. O Boże, a może lepiej nie, bo żadna paczka nie dojdzie.
0: No, jakby pracowali na lotnisku, to by w bramki nie trafiali.
1: No, do tak bramki samo. By nie doszła paczka, no.
0: No. Co dalej?
4: Żeby piłkarze wróciły z Bośni i Hercegowiny na pieszo. Może by kondycję zapały trochę do biegania.
0: No, a jak staną, to będą stali w korkach.
1: No, no. Właśnie.
0: Niestety, no.
5: Najlepiej niech nie wychodzą w ogóle na boisko.
1: No, to trochę, wiecie, przesada. No, bo już nie przychodzą, niech walczą, ale jakby tak piłkarze lepiej biegały, strzelały, kopały szybciej, to by to były siatkarze, a nie piłkarze.
0: I on ma rację. To jest mój selekcjoner.
6: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
9: To może być obiekt, marka, firma albo osoba. Jeśli dzięki nim województwo małopolskie zyskuje, zasługują na Diament Małopolski. Zgłoś się, czeka na Ciebie szansa na prestiżowe wyróżnienie statuetką Diamentu Małopolski, promocję Twojej działalności, grant na jej rozwój. Zapraszamy już teraz na diamentymalopolski.rmfmax.pl.
10: Zachęcam do wzięcia udziału. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
11: Cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
12: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj.
15: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
16: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
17: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
18: Zajrzyj do Zico Apteki i skorzystaj z rabatu do minus 50% na wybrane produkty w okresie jesienno-zimowym. Zadbaj o zdrowie swoje i swoich bliskich. Sprawdź aktualną ofertę. Zico Apteka. Twoja polska apteka.
19: Już dziś w Lidl. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
16: I po reklamie.
6: Monika?
1: I jeszcze ja, Mati.

0: MJ Deli, Deli Supreme to jest. Deli Supreme w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: I uwaga, bo to jest teraz sygnał z powietrza. Jak się okazuje, były już testowane w dwóch gminach nowe sprzęty do sprawdzania, czy kierowcy mrugają światłami. Okazuje się, że teraz policja wykorzystuje do tego drony i złapali ponad 40 kierowców, którzy mrugali światłami.
4: Ale żeby ostrzec.
3: Ale żeby ostrzec oczywiście, że policja gdzieś tam dalej jest.
4: Tak.
3: Więc teraz światłami nie mrugamy, bo być może akurat ktoś tam z góry patrzy.
4: Aha, czyli teraz trzeba tak przed siebie patrzeć, na boki, na znaki, jeszcze nad siebie.
0: Tak, czy super. Drony? Super, tak. No i patrzcie, czy ktoś przypadkiem nie ma nowego prezydenta na komunie, bo będzie się rozpędzał i też patrzył.

0: Zawsze sobie wyobrażam, że przy tym numerze jestem Arianą Grande, bo to była właśnie Ariana Grande, One Last Time w RMF Max.
1: Taka drobna, nie? 9:05 jest.
2: Kraków, słuchajcie, został pierwszym polskim miastem, które otrzymało taką wyjątkową odznakę. To jest wyróżnienie, które potwierdza, że stolica Małopolski jest jednym z liderów zrównoważonej turystyki i w Polsce, i w ogóle w Europie.
1: Tak jest, tutaj jest równowaga. Jest tyle samo turystów z Wielkiej Brytanii, co mieszkańców. A za chwilę będzie flash i prognoza pogody, także zostańcie, posłuchajcie RMF Max.
3: Reklama.
4: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
5: Dobra lokalizacja robi różnicę. Dlatego warto poznać inwestycje Zakole Wisły od dewelopera Atal na krakowskim Podgórzu. Tu nowoczesna architektura spotyka się z podwyższonym standardem i komfortem, który liczy się każdego dnia. Poznaj Zakole Wisły i znajdź swoje nowe M na Podgórzu. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: Chcesz mieć więcej z życia za mniej?

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
3: A gdzie tak jest?
4: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
3: O, już zatrudniam.
4: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
5: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
6: We were on a break!
5: Pokazywaliśmy Wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
7: Bazinga!
5: A teraz kończymy 20 lat.
8: Why God, why?
5: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Przyjaciół. Codziennie po 20.
9: Crazy.
5: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
10: Oszczędzaj z Air Arabia. Let z Krakowa już od 699 zł do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Malezji, Tajlandii, na Sri Lankę, Malediwy lub wielu innych miejsc. Zarezerwuj teraz i leć od 15 października 2026 do 28 lutego 2027. Odwiedź airarabia.com. Loty przez Międzynarodowy Port Lotniczy Sharjah. Obowiązują specjalne warunki oraz zasady promocji.
11: Let's go!
12: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
13: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
14: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
13: Pewne zwycięstwo.
14: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
15: I po reklamie.
16: To jest RMF Max.
17: Hity na maksa.
16: Kraków 96 i 7 FM.
18: Wtorek, 6 października, godzina 9. Kinga Nega, zapraszam na flash i prognozę pogody. Startujemy. Przyspieszają negocjacje członkowskie Ukrainy i Mołdawii. W przyszłym tygodniu oba kraje otworzą kolejne dwa obszary negocjacyjne. Wychodząc naprzeciw polskim postulatom i obawom, Komisja Europejska zaproponuje ograniczenia i warunki dla przyszłych unijnych członków.
19: Komisja zaproponuje ograniczenie dostępu ukraińskich produktów rolnych do unijnego rynku oraz ukraińskich rolników do europejskich dopłat. Będą więc długie okresy przejściowe. Bruksela chce także ograniczyć możliwość blokowania decyzji wymagających jednomyślności przez nowych członków oraz wprowadzić łatwiejsze zawieszanie prawa głosu państwa, które łamie zasady praworządności.
18: Tyle z Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginią.
16: Słuchacie RMF Max Kraków.
18: Teraz najświeższy raport z dróg. Policja informuje o wypadku na ulicy Stoczniowców, gdzie samochód zderzył się z motocyklem. Utrudnień spodziewajcie się również na ulicy Bogucickiej. Tu doszło do zderzenia samochodu z rowerzystą. Są też kolizje na ulicach Braci Schindler i Bartla. Trwa ustalanie przyczyn pożaru w szpitalu Rydygiera. Ogień, jak informowaliśmy w porannym fleszu, pojawił się w nocy w jednej z sal na 10 piętrze. Ewakuowano 38 pacjentów, których przeniesiono na inne oddziały. 10 osób, w tym pacjenci i członkowie personelu, trafiło na SOR z objawami podtrucia gazami pożarowymi. Wracamy do tematu rocznego biletu studenckiego za 365 zł. Będzie można z niego skorzystać od 1 listopada.
20: Na obecną chwilę studenci mogą zakupić bilet za 400
7: 370 zł. Od 1 listopada zgodnie z zarządzeniem prezydenta miasta Krakowa bilet taki sam, czyli na wszystkie autobusy i tramwaje na strefę pierwszą, będzie można zakupić na okres jednego roku za 365 zł. Oznacza to obniżkę o 105 zł.
18: Mówił Sebastian Kowal z Zarządu Transportu Publicznego. Bilet za złotówkę dziennie przysługuje osobom, które posiadają kartę krakowską. Zamknięte ulice, zmienione trasy autobusów i tramwajów. W niedzielę dużo utrudnień dla mieszkańców z powodu 12 PKO Krakowia półmaratonu królewskiego. Zamknięta będzie między innymi ulica Lema od 9 do 13. Nieprzejezdny będzie fragment pomiędzy Rondem Matecznego, Mostem Grunwaldzkim, Mostem Dębnickim w stronę ulicy Rejmonta. Pojawią się również zakazy parkowania.
9: Bardzo proszę kierowców o zwracanie uwagi na zamontowane znaki z zakazem parkowania, ponieważ jest kilka miejsc, gdzie będą znaki zakazu parkowania z holowaniem.
11: Gdzie to będzie? Gdzie są takie? Gdzie będą?
9: Najwięcej miejsc wyłączonych z ruchu będzie na ulicy Kopernika.
18: Mówiła naszemu reporterowi Anna Kurek z Zarządu Infrastruktury Sportowej. Kraków jako pierwsze miasto w Polsce otrzymał brązową odznakę Green Destinations. Międzynarodowi audytorzy docenili działania na rzecz zrównoważonej turystyki i ochrony dziedzictwa.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest EcoPark, deweloper inwestycji The View na krakowskim Ludwinowie. www.ecopark.pl.
18: W Krakowie zapowiada się kolejny pogodny i przyjemny dzień. Po południu termometry pokażą do 22 stopni, a na niebie będzie tylko niewielkie zachmurzenie. Parasol można zostawić w domu, w prognozach bez opadów. Wiatr przeważnie słaby, tylko chwilami umiarkowany. Warunki biometeo dzisiaj korzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Noc ma być pogodna, choć chłodna, na termometrach około 8-9 stopni. Jutro również przyjemnie słonecznie do 23 stopni.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest EcoPark, deweloper inwestycji The View na krakowskim Ludwinowie. www.ecopark.pl.
20: A i tyle nas na dzisiaj widzieli, bo to było wstawaj, nie udawaj. 9:04.
21: Dziękuję bardzo. Jak często chodzicie do cyrku?
20: Jak często?
21: Od poniedziałku do piątku.
20: A i właśnie z tym żartem chodzicie do pracy.
22: Dobry beat.
21: A to na wejście.
20: Od razu.
21: Wejście gladiatora do pracy.
20: I nie czujecie się, jakbyście byli w cyrku, tylko na ringu, bo to jest walka, moi drodzy. 4 minuty po godzinie 9:00. Wstawaj, nie udawaj się. Odmeldowuje Kliber.
21: Kowalska.
20: Matełko. Dzięki za dziś. Do usłyszenia jutro.

To jest kawałek Fly High, a my to chcielibyśmy polecieć nie tylko wysoko, ale obstawiam, że też daleko, daleko od obowiązków, daleko od pracy, no ale tak łatwo to zorganizować oczywiście nie jest, ale my w RMF Max zrobimy wszystko, żeby właśnie jakoś Was przybliżyć do odprężenia, do jakiegoś urlopu, albo przynajmniej myśli o urlopie. Taki jest plan na dzisiaj. Natalia Kawałek, cześć, dzień dobry. Zaczynamy. Byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. Cześć, dzień dobry. To jest wtorkowe przedpołudnie, ale zobaczycie, zaraz się zrobi popołudnie.

0: Reklama.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felg i aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyotę Yaris Cross w Toyota Romanowski Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68.
6: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
7: We were on a break.
6: Pokazywaliśmy Wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
8: Bazinga!
6: A teraz kończymy 20 lat.
7: Why God, why?
6: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Przyjaciół. Codziennie po 20.
9: Crazy.
6: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Oszczędzaj z Air Arabia. Let z Krakowa już od 699 zł do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Malezji, Tajlandii, na Sri Lankę, Malediwy lub wielu innych miejsc. Zarezerwuj teraz i leć od 15 października 2026 do 28 lutego 2027. Odwiedź airarabia.com. Loty przez Międzynarodowy Port Lotniczy Sharjah. Obowiązują specjalne warunki oraz zasady promocji.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
15: I po reklamie.

momencie jest dokładnie takie, jak Keira przed momentem wyśpiewała. Słodko, kwaśne, kwaśne, no bo albo jesteście w pracy, albo w drodze do pracy, no i przy okazji miliona na koncie raczej nie macie, ale słodkie, bo ten milion na waszym koncie może się pojawić i to całkiem szybko. Niebawem, bo w RMF Max tak się składa, że luźny milion mamy i bardzo chętnie wam, drodzy słuchacze, ekipo, RMF Max, ten milion rozdamy. Chcemy go przekazać komuś z was, no tylko musimy wiedzieć, że chcecie, że jesteście przekonani, że ten milion wydacie na jakieś bardzo dobre cele, na przykład na siebie, od A do Z. No to śmiało, jeżeli milion wam się przyda, na coś na pewno się przyda, umówmy się, to już teraz ślijcie SMS-a z hasłem MAX na 7

847 za 4,92, a na spokojnie możecie to obczaić, przeczytać i też się zgłosić na rmfmax.pl. Także zawalcz o swoje marzenia, zawalcz o to, żeby mieć miły dzień i żeby w życiu zrobiło się trochę bardziej słodko. SMS MAX 7467, tak wchodzisz do walki o milion złotych. 1 prosty SMS, a może ci zmienić życie o 180 stopni. Spróbuj. Max na 7467.

0: ładne, takie nowości od pana Ebena, All of My Love w RMF Max. Bęgery podrzucamy, od tego nas macie z samego rana. Mamy też dla was nowości pogodowe, to znaczy informacje pogodowe, o których być może jeszcze nie słyszeliście, a dobrze jest się na nie przygotować, także w temacie pogodowym warto zostać z nami, w temacie muzycznym też, bo Dua Lipa i Houdini zaraz po prognozie pogody, a potem pogadamy sobie o biegu niepodległości, bo mimo, że to dopiero za miesiąc, to już się trzeba tym tematem zająć. Zostańcie blisko, RMF Max.
1: Reklama. Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max. Złota kumulacja. Graj o milion. Lub nowe Volvo XC40. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Milion. Nowe Volvo. To może być twoje. Ślij MAX na 7467.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Wygenerowano z AI.

0: MediaExpert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo MediaExpert taniej masz.
2: Dobra lokalizacja robi różnicę. Dlatego warto poznać inwestycje Zakole Wisły od dewelopera Atal na krakowskim Podgórzu. Tu nowoczesna architektura spotyka się z podwyższonym standardem i komfortem, który liczy się każdego dnia. Poznaj Zakole Wisły i znajdź swoje nowe M na Podgórzu. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
6: We were on a break!
5: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
7: Bazinga!
5: A teraz kończymy 20 lat.
8: Why God, why?
5: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Przyjaciół. Codziennie po 20.
9: Crazy.
5: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
10: Dużo dobrego.
11: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto dużo dobrego.
10: Za mniej.
12: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
13: Park wodny w Krakowie. Twój obiekt wielu możliwości, a w nim klub treningowy Fit Park z bogatą ofertą zajęć dla dorosłych, dzieci i młodzieży, siłownią i strefą OCR. Profesjonalne saunarium z ceremoniami saunowymi i hala basenu.

0: Cover Sport. Szczegóły www.parkwodny.pl.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: I po reklamie.
4: Ania, Krysia, Julia,
5: Tomek.
6: Hey, it's Katy Perry.
7: Hi, this is Lost Frequencies.
8: Siemanko, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
0: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fortik. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
11: W Krakowie zapowiada się kolejny pogodny i przyjemny dzień. Po południu termometry pokażą do 22 stopni, a na niebie będzie tylko niewielkie zachmurzenie. Parasol można zostawić w domu, w prognozach bez opadów. Wiatr przeważnie słaby, tylko chwilami umiarkowany. Warunki biometeo dzisiaj korzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Noc ma być pogodna, choć chłodna, na termometrach około 8-9 stopni. Jutro również przyjemnie słonecznie do 23 stopni.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fortik.

DJ Gorza, Jason Derulo i Melody w RMF Max. Michiko, przyjemnie się bujamy. RMF Max Kraków, to nas teraz słuchacie. Mam nadzieję, że zostaniecie na dłużej, bo teraz zajmiemy się, słuchajcie, bardzo ważnym tematem. Tematem, który co prawda dopiero za miesiąc z kawałkiem się wydarzy, ale trzeba się do tego dobrze przygotować, bo szykuje nam się krakowski bieg niepodległości. I jeżeli myśleliście, że ho, ja mam jeszcze dużo czasu, żeby się zapisać. Kochani, nic bardziej mylnego. Miały być 4000 pakietów, a chętnych jest już dużo więcej i ten pierwotny limit już dawno został wyczerpany, ale uwaga, organizatorzy stwierdzili, że jeżeli ktoś 11 listopada po Krakowie chce przebiec sobie tych 10 km w oficjalnym krakowskim biegu niepodległości, to spokojnie, można się jeszcze zapisywać, bo uwaga, limity zostały zwiększone do 6000 uczestników, także 10 km, kto ma chęć robić, śmiało, można. No i jeszcze można się też zapisywać na krakowską milę niepodległości, czyli symboliczny dystans 1918 metrów, ale tutaj miejsca też bardzo szybko się kończą. RMF Max.

0: Reklama.
1: Jesień już tu jest. Zajrzyj do Zico Apteki i odkryj produkty Zinik w stale niskich cenach. Sprawdź suplementy diety z witaminą C i D marki Zinik w stale niskich cenach oraz zobacz pozostałe produkty z naszej oferty. Sięgnij po suplementy diety Zinik, które odpowiadają Twoim potrzebom. Zico Apteka, Twoja polska apteka. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Suplement nie ma właściwości leczniczych. Podmiot prowadzący reklamę Titlis Spółka z o.o.
2: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
5: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
4: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
7: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
8: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii, jak szukasz narzędzi

0: telefon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia Mac Allister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
3: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
4: Tak. Już mam tego dość, Zosieńko. Musimy wymienić na nowe.
3: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
4: Pokaż. No, fajne, pasuje.
1: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl. Let's go!
5: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowie.
6: I po reklamie.
9: Mam na imię Jadek.
10: A ja Daniel.
11: Cześć, tu Roxy Węgiel.
12: Cześć, tutaj Trip.
13: Elo, tu Fiołas. Razem jesteśmy RMF Max.
14: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
15: Mamy godzinę 10:00, to przedpołudnie z RMF Max Kraków. Kinga Nega. Zapraszam na flash i prognozę pogody. W Polsce codziennie dochodzi do setek cyberataków i nie należy ich łączyć, mówi wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Mowa o ostatnim ataku hakerskim na platformę wakacje.pl. Po wyciekach danych z systemów takich firm jak MyDoktor, Fakturownia i Enelmed pojawiły się podejrzenia, że mogą stać za nimi ci sami przestępcy.
16: Mamy do czynienia z atakiem, który dotyczył firmy przetwarzające dane swoich klientów, ale wiemy też, że nie wszystkie systemy zostały zinfiltrowane. Firma współpracuje, służby są na miejscu.
15: Strona przekonuje jednak, że incydent dotyczył niewielkiej liczby osób.
8: Słuchacie RMF Max Kraków.
15: Rano ruszyły prace w ciągu ulic Radzikowskiego i Pasternik. Drogowcy rozpoczęli wymianę nawierzchni na odcinku od Ojcowskiej do Katowickiej. Kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniami i zmianami w organizacji ruchu.
17: Drogowcy zaczęli wymianę dywanika asfaltowego od rejonu skrzyżowania z ulicą Ojcowską. Zamknięty został tam pas do prawoskrętu, a ruch został zawężony do jednego pasa. I to wszystko na jezdni w stronę Pasternika. Ten etap prac ma potrwać do środy rano. Później remont przeniesie się na kolejne fragmenty ciągu Radzikowskiego-Pasternik. Roboty będą prowadzone przede wszystkim nocami między 19 a 6 rano i potrwają do 13 października. W czasie tego etapu prac musimy spodziewać się kolejnych zawężeń, a miejscami także ruchu wahadłowego.
15: Informował Przemek Błaszczyk. Tylko do jutra mogą zgłaszać się firmy, które wyremontują trybuny na stadionie KS Borek. Zarząd Infrastruktury Sportowej szuka wykonawcy modernizacji trybuny ziemnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.
18: Inwestycja dotyczy remontu trybuny ziemnej, która jest zlokalizowana przy boisku klubu sportowego Borek. Jest to trybuna ziemna złożona z trzech poziomów, na której są ławki. Sama liczba miejsc i wielkość trybuny się nie zmieni. Chcemy odświeżyć jej wygląd, zachowując jej dotychczasowy zielony charakter. Miejmy nadzieję, że dzięki tej inwestycji kibice będą mogli obserwować spotkania w bardziej komfortowych warunkach.
15: Mówił Sławomir Farbaniec z Zarządu Inwestycji Sportowych. Szkoły średnie z Krakowa i okolic mogą jeszcze wziąć udział w Mistrzostwach Polski GeoGeser 2026, największego wydarzenia w historii sądeckiego elektryka. To gra geograficzna, w której zawodnicy próbują wywnioskować, w którym miejscu na świecie się znajdują na podstawie zdjęć z Google Street View. Brzmi prosto? Zachęcajcie swoich nauczycieli do zgłoszenia waszej szkoły i przekonajcie się sami. Rejestracja szkół potrwa do 17 października, a na uczestników czekają nagrody i wspaniałe przeżycia. Zamek Królewski zaprasza najmłodszych na jesienny cykl rodzinnych warsztatów. Pierwsze spotkanie 18 października.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest EcoPark, deweloper inwestycji The View na krakowskim Ludwinowie. www.ecopark.pl.
15: Dzisiaj w Krakowie znowu możemy liczyć na solidną dawkę słońca i błękitu. Wtorek ma być pogodne, zachmurzenie przeważnie małe, tylko chwilami umiarkowane, w prognozach bez opadów deszczu. Poranki chłodne, ale po południu na termometrach zobaczymy 22 stopnie. Warunki biometeo dzisiaj korzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr słaby, tylko chwilami umiarkowany. Noc pogodna, choć chłodna, na termometrach 8-9 stopni, bez opadów deszczu. Jutro słonecznie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest EcoPark, deweloper inwestycji The View na krakowskim Ludwinowie. www.ecopark.pl.
12: Trochę hitów na maksa będzie, od tego nas w końcu macie, żebyśmy sprawiali, że przyjemniej się w tej pracy siedzi, niezależnie od tego, czy wasze obowiązki są bardzo poważne i jest ich dużo, czy możecie się w tej pracy trochę poobijać. Tego drugiego wam oczywiście życzę, no bo to milej, kiedy nam płacą za nic nie robienie, prawda? Ale niezależnie od tego, czy możecie trochę poleniuchować w robocie, czy jednak się aż pod wami kurzy od tego, ile obowiązków macie, kochani, gramy wam pięknie. Swedish House Mafia, Lykeli, już po 10:00, a to byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy.

Somber, my body isn't ready w RMF Max. No to sobie troszkę poleniuchowaliśmy przy muzyce. Kto wie, może udało wam się złapać taką chwilę odprężenia. A teraz uwaga, ważny temat. Cały świat na to teraz patrzy, cały świat obserwuje i czeka na wyniki. No bo mamy tydzień noblowski, a więc od wczoraj przez kilka najbliższych dni codziennie będą wręczane te jedne z najważniejszych nagród na świecie. Za nami już Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii albo medycyny, a dzisiaj będzie wręczana Nagroda Nobla w kategorii fizyki. Ale coś czuję, że my wszyscy zostaniemy jakoś pominięci, a nam się należy, bo od tych codziennych obowiązków, no to tak się mówi, nie? Że Nobla można dostać.

0: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
3: Jesteś nikim.
4: Patrz, przytyło.
3: Widziałeś, jak on wygląda? Usunął skrupy.
5: Stop. Hejt to przemoc. Nie lajkuj, nie udostępniaj. Reaguj. Miej odwagę powiedzieć hejtowi nie.
6: Młodzież mówi nie hejtowi w Małopolsce.
7: Razem pokażmy, że w Małopolsce nie ma miejsca na hejt. Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego.
8: Kampania zrealizowana ze środków finansowych województwa małopolskiego.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
12: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
13: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
14: Raz, dwa, trzy.
13: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
11: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
8: We were on a break!
7: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
9: Bazinga!
7: A teraz kończymy 20 lat.
8: Why God, why?
7: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
10: Crazy.
7: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
11: I po reklamie.
12: Hejka, tu Maciek.
13: Ja też dołączam, jestem Aneta.
14: Hey, this is Imagine Dragons.
15: What's up, this is Sean Paul.
16: Siema, tu Dawid Miązek. Razem jesteśmy RMF Max.
17: RMF Max.
18: Kraków 96 i 7 FM.

Ciągle nie mogę uwierzyć, że to się wydarzyło. H i Masa, Ring My Bell, polska wersja, polska edycja, Polish Remix, który brzmi najlepiej ze wszystkich remixów, a tego w Europie trochę powstało, także Mata elegancko pozamiatał, nie tylko w RMF Max, ale w ogóle światowo. Tymczasem, a propos czasu właśnie, pozamiatane, to jest już na wszystkich portalach informacyjnych, bo już się pojawiają te nagłówki, które być może wyprowadzają was z równowagi, bo nie wygląda to najsympatyczniej, kiedy już pojawiają się pytania, dobra, to kiedy zmieniamy ten czas letni na zimowy? No jakby się ktoś tego doczekać po prostu nie mógł. Od razu mówię, to jeszcze nie ten weekend, ale mniej niż miesiąc nas dzieli od tego wydarzenia. Z 24 na 25 października będziemy zmieniali zegarki. Plus jest taki, że o 3 cofniemy się na 2, więc będziemy mieli godzinę więcej snu, godzinę mniej słońca, ale to już kto by się takimi detalami przejmował? Szczególnie, kiedy słońce możemy wam podrzucić w RMF Max, tak muzycznie. You girl, proszę bardzo, Moving to the Sun w RMF Max.

0: Karol G, Baby Wow. I to dzisiaj może być wasze wow, to może być piosenka na waszą cześć, bo takie wow może się wydarzyć jeszcze dzisiaj po południu. No bo jak człowiek dostaje 1 000 000 złotych, no to jak może zareagować? Może po prostu zemdleć, może się rozpłakać, a może powiedzieć po prostu wow. I to wow to możecie być wy właśnie, jeżeli teraz wyślecie SMS-a z hasłem Max na nasz nowy numer telefonu 7467 za 4,92, albo zalogujecie się na rmfmax.pl, bo właśnie to jest wasz pierwszy krok do zgarnięcia 1 000 000 złotych. Tyle czeka w naszych sejfach. A uwaga, żeby wam teraz było trochę łatwiej o to wow, to każde wasze zgłoszenie przez 10 najbliższych minut pomnożymy razy 450. No to SMS Max na 7467 albo na rmfmax.pl. Tak walczycie o wow, tak walczycie o 1 000 000 złotych.
1: Reklama.
2: Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: Jadwiga Wójtowicz, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego, ambasador projektu.
18: Diamenty Małopolski to jest plebiscyt, którego organizatorem jest zespół Eko Małopolska we współpracy z RMF Max. Jaki jest cel tego plebiscytu?
17: Celem naszego plebiscytu jest pokazanie światu tego, co w Małopolsce jest najpiękniejsze i najbardziej inspirujące. Do naszego plebiscytu mogą zgłosić się wszystkie podmioty, które działają w naszym regionie, czyli miejsca, marki, inicjatywy. Zgłoszenia przyjmowane są na stronie plebiscytu Diamenty Małopolski rmfmax.pl.
18: A co poza prestiżowym tytułem Diamentu Małopolski można jeszcze zdobyć?
17: Grant finansowy w wysokości 10 tysięcy złotych, szeroka promocja w mediach i kanałach organizatorów, czyli Eko Małopolski oraz RMF Max, zaproszenie na finałową galę, która odbędzie się pod koniec 2026 roku.
19: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
20: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie 2. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie 2.
21: Lidl, to się opłaca.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: Dzisiaj w Krakowie znowu możemy liczyć na solidną dawkę słońca i błękitu. Wtorek ma być pogodny, zachmurzenie przeważnie małe, tylko chwilami umiarkowane w prognozach bez opadów deszczu. Poranki chłodne, ale po południu na termometrach zobaczymy 22 stopnie. Warunki biometeo dzisiaj korzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr słaby, tylko chwilami umiarkowany. Noc pogodna, choć chłodna, na termometrach 8-9 stopni, bez opadów deszczu. Jutro słonecznie.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska.

To chyba najbardziej znane skrzypce, jeżeli o pop chodzi. Britney Spears i Toxic w RMF Max Kraków. A teraz uwaga, mam dla was zaproszenia na urodziny najbardziej znanej imprezowni w Krakowie i okolicach. Energy 2000 Przytkowice w ten weekend świętują 35. urodziny. I uwaga, z tej okazji mam dla was zaproszenia prawdziwie VIP-owskie, bo to będą wejściówki Fast Pass, które upoważniają do wejścia poza kolejnością do lokalu. W dodatku nie będzie to jeden bilet, nie dwa, a aż 5. Bierzesz całą ekipę i świętujesz urodziny Energy, a będą gwiazdy. W piątek Malik Montana, w sobotę Bass Hunter, także jeżeli chcielibyście to zobaczyć na własne oczy, to zaglądajcie na Facebooka RMF Max i piszecie nam na priv życzenia dla Energy 2000 Przytkowice, a najlepsze życzenia zgarniają pakiety wejściówek. Facebook, RMF Max, piszecie priv i załatwiacie sobie plany na weekend. No, nie tylko sobie, całej ekipie. A teraz też fajna ekipa, Mrozu i Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem w RMF Max Kraków.

0: Reklama.
1: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
5: We were on a break!
4: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
6: Bazinga!
4: A teraz kończymy 20 lat.
7: Why God, why?
4: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Przyjaciół. Codziennie po 20.
8: Crazy.
4: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów NCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Panie Pascalu, mhm. A czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: W Media Expert taniej masz.
14: 18, 47, 12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
15: To ja też chcę! 24, 39.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Trenuj w CityFit. Wybierz karnet na 6 miesięcy. Pierwsze 2 miesiące masz 50% taniej. Już od 64 zł i 98 groszy miesięcznie. Sprawdź na cityfit.pl.
18: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
19: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
20: I po reklamie.
21: Z tej strony Krzychów.
22: Sylwia.
23: We are the Swedish House Mafia.
24: Hey, this is Taylor Swift.
25: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
26: RMF Max.
27: Kraków 96 i 7 FM.
14: To przedpołudnie z RMF Max Kraków. Kinga Nyga, zapraszam na Flash. Będzie też prognoza pogody, jest 11. Szefostwo Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zapowiada przegląd procedury wysyłania alertów. Powodem jest wczorajsza pomyłka RCB. Alert o zagrożeniu z powietrza otrzymali mieszkańcy województwa lubuskiego zamiast lubelskiego.
28: Wszystko wskazuje na to, że pomyłki dopuścił się pracownik centrum. Wiadomo, że na dyżurze było kilka osób. Ustalane jest, kto konkretnie uruchomił alert z błędną lokalizacją. Jak usłyszałem, takie ostrzeżenie wysyła się z użyciem specjalnej aplikacji. Efektem przeglądu procedur może być wprowadzenie kolejnego etapu weryfikacji. notyfikacji przed uruchomieniem ostrzeżenia. Odrębnym efektem postępowania wyjaśniającego mogą być indywidualne konsekwencje służbowe wobec pracownika, który odpowiada za błąd.
14: A o szczegółach informował Krzysztof Zasada.
0: Słuchacie RMF Max Kraków.
14: O około 8 miesięcy opóźni się budowa akademika Uniwersytetu Jagiellońskiego na Ruczaju. Uczelnia odstąpiła od umowy z dotychczasowym wykonawcą i przygotowuje nowy przetarg, tym razem od razu na 2 domy studenckie oraz parking.
1: Władze uczelni tłumaczą, że opóźnienie to pokłosie ustawy o zamówieniach publicznych. To problem z brakiem pełnej swobody zamawiającego o wyborze wykonawcy, bo tu o wyborze właśnie zdecydowała najniższa cena. Wybrano firmę, która zaoferowała najmniej, a w tym przypadku niska cena nie przełożyłaby się na odpowiednią jakość. Krótko mówiąc, współpraca z tym wykonawcą mogłaby odbić się na jakości akademika.
5: Niestety doświadczenia współpracy z wykonawcą wyłonionym w pierwszym przetargu były takie, że musieliśmy odstąpić z przyczyn leżących po stronie tego wykonawcy.
1: Wyjaśnia profesor Piotr Jedynak, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.
14: Tematem zajął się Przemek Błaszczyk. 3 firmy zainteresowane są monitoringiem rzek w Krakowie. Zarząd Infrastruktury Wodnej otworzył oferty na montaż, uruchomienie i dzierżawę 10 stacji monitoringu wód. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, czujniki pojawią się na rzekach i potokach jeszcze w tym roku.
6: 2 oferty, które do nas wpłynęły w piątek, mieszczą się w zakładanym budżecie. Ta trzecia została przestrzelona o około 5000 zł. Trwa obecnie analiza.
8: To jaki jest ten rozstrzał cenowy?
6: Firma Magli, spółka, tutaj ona zaproponowała wykonanie 10 stacji pomiarowych za 682 tysiące złotych. To jest ta firma na tak, mieści się w budżecie. Potem Intelligent Hives, to też jest spółka i ponad 944 tysiące. I ta trzecia niestety przestrzelona PM Ecology, ponad 1 183 tysiące złotych.
14: Mówiła Magdalena Wasiak z Zarządu Infrastruktury Wodnej. Młodzież mówi nie hejtowi w Małopolsce. Wystartował nowy projekt edukacyjny, który ma pomóc młodym ludziom rozpoznawać mowę nienawiści i cyberprzemoc. To nie tylko wykłady ekspertów, ale przede wszystkim praktyczne warsztaty i analiza prawdziwych sytuacji, których doświadczają młodzi. A we Fleszu za godzinę powiemy o kolejnych utrudnieniach, które w sobotę pojawią się w Nowej Hucie z powodu biegu.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
22: Sponsorem prognozy pogody jest EcoPark, deweloper inwestycji The View na krakowskim Ludwinowie. www.ecopark.pl.
14: Dzisiaj w Krakowie możemy liczyć na prawie bezchmurne niebo. Będzie dużo słońca, oczywiście bez opadów deszczu, a po południu na termometrach całkiem przyjemne wartości. Maksymalnie zobaczymy 22 stopnie. Wiatr słaby, tylko chwilami umiarkowany, wieje z zachodu, ciśnienie wysokie, stabilne. Warunki biometeo korzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Noc również ma być pogodna, prawie bezchmurne niebo. Temperatura zatrzyma się w okolicach 9 kreski. Jutro trochę więcej chmur, ale ciepło powyżej 20.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
22: Sponsorem prognozy pogody jest EcoPark, deweloper inwestycji The View na krakowskim Ludwinowie. www.ecopark.pl.
23: Dzień jest jeszcze młody, bo dopiero po 11, ale jeżeli już myślicie o wieczorze, to mam dla was coś absolutnie specjalnego. Za chwilę zagramy numer, który o wieczorze opowiada. Max. Jonathan, Livka, PZ obejmuje noce, to już za parę chwil w RMF Max, ale wcześniej jeszcze ten numer. Temper City i Self Aware. Tak zaczynamy 11 w Byle do Obiadu, najlepszym programie do słuchania w pracy. Natalia Kawałek, siema!

I to jest ekipa, która nas zabrała prosto do raju. Lost Frequencies i Mari Froes Paraiso w RMF Max. Taki portugalski vibe. To by nam się przydało, prawda? Tak wylądować w Portugalii, chociaż na jeden weekend. Szkoda tylko, że bilety takie są drogie. Natomiast teraz totalnie za free DNCE i Cake by the Ocean. No właśnie, nad ocean nas zabierają. Jeżeli natomiast osobiście nad ocean czy do Portugalii chcielibyście się zabrać, no to kochani, po prostu zostańcie blisko RMF Max. Za chwilę będę miała dla was patent na to, jak szybko ogarnąć sobie podróż. I to w zasadzie bez wielkich kosztów. Ale dobra, skoro oni już klaszczą, to z tą ekipą was zostawiam. Dajcie głośniej. Oh, no.

0: Armin van Buuren i Sasha w RMF Max, a teraz obiecany patent na to, co tu zrobić, żeby móc pojechać na drugi koniec świata, ale nie wydać za wiele, w zasadzie wydać praktycznie tyle, co nic. Sprawa jest prosta, bierzecie telefon do ręki, otwieracie aplikację, z której wysyłacie wiadomości i wysyłacie SMS-a z hasłem Max na nowy numer 7467 za 4,92. I to jest jedyny koszt, jaki ponosicie, bo później walczycie już prosto o 1 000 000 złotych. Taka kasa do zgarnięcia RMF Max. Możesz zostać milionerem jeszcze dzisiaj. Tylko właśnie na początek ten SMS jest potrzebny. SMS z hasłem Max na numer 7467 albo szybka wizyta na rmfmax.pl. Tutaj zaczyna się twoja wycieczka do 1 000 000 złotych. Max.
1: Reklama. Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felg i aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyotę Yaris Cross w Toyota Romanowski Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68.
2: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: Jesienią wszyscy nagle przypominają sobie o witaminie C.
6: Wiesz dlaczego? Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego i przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
5: To całkiem sporo potrafi. Którą wybrać?
6: Ja wybieram suplement diety witamina C z dziką różą od Swanson.
5: Swanson?
6: Mądra suplementacja już od 57 lat.
5: Przekonuje mnie to.
7: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.
8: Prowadzisz ekologiczną agroturystykę, firmę wyróżniającą się innowacyjnością, działasz społecznie albo twórczo? Zapraszamy każdego, dzięki komu województwo małopolskie zyskuje. Zostań diamentem Małopolski. Zyskaj wyróżnienie, promocję swojej działalności i grant na jej rozwój. Wejdź już teraz na diamentymalopolski.rmfmax.pl. Zaprezentuj się.
9: Zachęcam do wzięcia udziału Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
10: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
11: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
12: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
14: Skoda.
15: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
16: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
17: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
16: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
17: Ascorvita Max?
16: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
18: Zdrowi.
16: I po reklamie.
19: To jest RMF Max. Hit.
3: się na maksa.
1: Kraków 96 i 7 FM.
14: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: A to słuchajcie, bardzo ładny numer jest. Tame Impala i Loser w RMF Max Kraków. Ale teraz coś dla tych, którzy nie chcą być loserami, a chcą być wygranymi, bo takie właśnie mamy dla was podpowiedzi. W tym tygodniu będę miała dla was porady dla biegaczy. To w związku z 12 PKO Krakowia półmaratonem królewskim. I żeby nie było, ja się na bieganiu za dobrze nie znam, ale jest ze mną Ewelina Kępa-Kułak, która o bieganiu wie znacznie więcej niż ja. Ewelina, to może na początek, jakbyś mogła powiedzieć, jak się doładować energią?
1: Kilka dni przed startem najlepiej właśnie zwiększyć ilość węglowodanów. Absolutna zasada numer jeden, nic nowego w dniu startu, więc nie testujemy żadnych nowych rzeczy w dniu biegu. Żadnych nowych suplementów, żadnego nowego jedzenia, wszystko sprawdzone.
0: Okej, czyli żadnych nowości, ale jeżeli ktoś tą trasą nigdy nie biegł, to czy mogłabyś podpowiedzieć, jaka jest charakterystyka tego półmaratonu? Jak się przygotować do tej trasy?
1: Trasa biegnie właśnie przez Kraków. Organizatorzy też dokładają starań, żeby wszystko było fajnie zorganizowane i jest to też szybka trasa, więc można połączyć zwiedzanie również z walką o dobre wyniki. Ogólnie jest bardzo fajnie.
0: Okej, to skoro masz takie doświadczenie, to jakbyś mogła jeszcze się podzielić tym, co najbardziej ci się w tych półmaratonach do tej pory podobało?
1: Ja zawsze bardzo lubiłam, jak przebiegaliśmy przez Błonia, bo tutaj spędzałam naprawdę bardzo dużo treningów i wszystkie złe i dobre chwile. Lubiłam też trasę przez Rynek. Tam jest zawsze bardzo dużo kibiców i to jest często połowa trasy, więc też jakoś dodaje to energii.
0: Właśnie, kluczem jest energia. Energię zdecydowanie musicie oszczędzać, jeżeli chcecie wystartować w 12 PKO Krakowia półmaratonie królewskim. Podpowiadam, że miejsca na ten półmaraton jeszcze są. To jest ostatni dzień na zapisy, więc zaglądajcie koniecznie na stronę tego biegu i się zapisujcie, póki jeszcze można.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: W audycji lokowano wydarzenie.

0: Teraz także w RMF Max. Do wygrania nawet milion złotych. Milion. Graj o milion. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Ten milion może być twój. Czyli MAX na 7467.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny!
4: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
5: No i mamy jesień.
6: A ja mam dla ciebie cynk.
5: O, cynk. W sensie podpowiedź?
6: Tak, podpowiedź brzmi: cynk pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
5: Dobra podpowiedź. To jaki wybrać?
6: Ja wybieram suplement diety cynk picolinian od Swanson.
5: Swanson?
6: Mądra suplementacja już od 57 lat.
5: To ma sens.
7: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
12: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
11: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
13: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszny.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
14: By ktoś powiedział pyszne.pl.
15: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
16: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
15: Pewne zwycięstwo.
16: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
17: Halo, Kasia?
18: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
17: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
18: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
19: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
20: I po reklamie.
21: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
22: Cześć, jestem Angelika.
23: What's up everybody, I'm Amy Van Buren.
24: Cześć kochani, z tej strony Klao.
25: Kari Lucińska. Razem jesteśmy RMF Max.
26: RMF Max.
27: Kraków 96 i 7 FM.
28: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
29: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Baisan, Giong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
30: Dzisiaj w Krakowie możemy liczyć na prawie bezchmurne niebo. Będzie dużo słońca, oczywiście bez opadów deszczu, a po południu na termometrach całkiem przyjemne wartości. Maksymalnie zobaczymy 22 stopnie. Wiatr słaby, tylko chwilami umiarkowany, wieje z zachodu. Ciśnienie wysokie, stabilne. Warunki biometeo korzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Noc również ma być pogodna, prawie bezchmurne niebo. Temperatura zatrzyma się w okolicach 9 kreski. Jutro trochę więcej chmur, ale ciepło powyżej 20.
28: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
29: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: RMF Max.
27: RMF Max Kraków.

odsiadło i to, co masz ty, to, co macie wy, to przed sobą pięknie rozpoczynające się popołudnie. To już za parę chwil wybije 12, będzie flash, a później się wami zaopiekuje ekipa i wszystko gra. Także, kochani, nie martwcie się, będzie dobrze. Przed nami naprawdę niezły wtorek. Taki przynajmniej jest plan. Zostawiam was w dobrych rękach i z dobrą muzą, bo tak zawsze jest w RMF Max. Natalia Kawałek, piękne dzięki za dzisiaj i do usłyszenia jutro. Cześć!

0: Reklama.
1: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
2: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
1: A gdzie tak jest?
2: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
1: O, już zatrudniam.
2: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
3: Skała Afrodyty, plaża Nissi. Historia, sztuka, tysiące miejsc do odkrycia i gwarantowana pogoda przez cały rok. Zobacz Cypr z biurem podróży Best Risen. Odwiedź skąpaną w słońcu wyspę leżącą w zasięgu krótkiego lotu. Z hotelami na każdą kieszeń i atrakcjami dla fanów plażowania i aktywnego wypoczynku. Wybierz się na słoneczne wakacje o dowolnej porze roku. Na Cypr latamy 7 razy w tygodniu z 9 lotnisk w Polsce. Zacznij swoją podróż na bestrisen.pl.
4: To może być obiekt, marka, firma albo osoba. Jeśli dzięki nim województwo małopolskie zyskuje, zasługują na Diament Małopolski. Zgłoś się, czeka na Ciebie szansa na prestiżowe wyróżnienie statuetką Diamentu Małopolski, promocję Twojej działalności, grant na jej rozwój. Zapraszamy już teraz na diamentymalopolski.rmfmax.pl.
5: Zachęcam do wzięcia udziału. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
6: Nowa praca, nowe kwalifikacje, a może zupełnie nowa ścieżka kariery. Już 7 października odbędzie się jesienna edycja Targów Pracy i Przedsiębiorczości. Blisko 100 pracodawców, tysiące ofert pracy, warsztaty podnoszące kompetencje i spotkania z doradcami zawodowymi. Przyjdź i przekonaj się, że nowe możliwości są bliżej niż myślisz. 7 października, Tauron Arena Kraków w godzinach od 9 do 14. Wstęp bezpłatny. Szczegóły na www.targiaktywności.com.pl. Zaprasza prezydent miasta Krakowa oraz dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.
7: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
8: Fonix Ból Uszu Max.
7: Słucham?
8: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
7: Fonix Ból Uszu Max?
8: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii jak szukasz narzędzi.

0: telefon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia Mac Allister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Janie, skarpeta na pieniądze.
3: Się rozpadła.
4: Noż do 100.
2: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
3: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
7: Hejka, tu Maciek.
8: Tu Kasia.
9: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
10: Hej, I'm Ed Sheeran.
11: Cześć, tu Karin Jecińska. Razem jesteśmy RMF Max. RMF
12: Max. Kraków 96 i 7 FM.
13: Kinga Nega, zapraszam na flash. Dokładnie w południe będzie też prognoza pogody. Słuchacie RMF Max Kraków. Powstaje nowa międzynarodowa trasa turystyczna, która połączy Adriatyk z Bałtykiem. Ta transgraniczna droga będzie biegła od Chorwacji przez Węgry i Słowację do Polski. Droga 66 ma prowadzić przez malownicze lokalne szlaki atrakcyjne dla turystów, mówi koordynator projektu w Polsce Krzysztof Białek.
14: Każde województwo musi przygotować nam trasę. To oni wiedzą najlepiej. Ci, co pracują w promocji, departamenty sportu i turystyki, oni wiedzą najlepiej, co pokazać w danym województwie.
13: Z koordynatorem projektu o nowej trasie rozmawiała Agnieszka Wyderka.
12: Słuchacie RMF Max Kraków.
13: Kraków obniża cenę biletu dla studentów. Roczny przejazd od 1 listopada ma kosztować 365 zł. Kto będzie mógł skorzystać z tej oferty?
15: Żeby zakupić bilet za 365 zł, należy przede wszystkim być mieszkańcem Krakowa i posiadać status karty krakowskiej, czyli osoby, które się urodziły tutaj, są zameldowane od samego początku, prowadzą tutaj, czy pracują, czy dopiero są na etapie tej pracy, że będą do niej dopiero iść, będą mogli zawnioskować o taki status. Natomiast tutaj będą musieli przede wszystkim wykonać różne działania.
13: Mówił Sebastian Kowal z Zarządu Transportu Publicznego. Na stadionie KS Borek szykują się duże zmiany. Zarząd Infrastruktury Sportowej chce zmodernizować trybunę ziemną i przebudować towarzyszącą jej infrastrukturę. Prace mają poprawić komfort i bezpieczeństwo kibiców oraz dostosować obiekt do współczesnych standardów.
16: Prace rozpoczną się od demontażu ławek na trybunach, a także wysuszanej wieżyczki sędziowskiej. Wieżyczka ma zostać zutylizowana, więc pozostaną trybuny.
17: Nowej wieżyczki nie będzie? Czy będzie?
16: W tym zakresie nie mamy. Nie usuwamy starą wieżyczkę, nowej na razie nie planujemy.
13: Mówił naszemu reporterowi Sławomir Farbaniec z Zarządu Inwestycji Sportowych. Ten remont ma potrwać 7 tygodni. 50 wystawców weźmie udział w targach pracy Uniwersytetu Ekonomicznego. To wydarzenie już w czwartek. Pojawią się przedstawiciele branży finansowej, bankowej, ale nie tylko.
18: Będą służby mundurowe, w tym roku po raz pierwszy Wojskowe Centrum Rekrutacji, ale tak jak zawsze jest już z nami Izba Administracji Skarbowej czy ABW, do których też serdecznie zapraszamy. Będą oczywiście urzędy z całego miasta, Urząd Miasta Krakowa, Urząd Statystyczny i Małopolski Urząd Wojewódzki. Są poszukiwani i praktykanci, i pełnowymiarowi pracownicy.
13: Mówiła Marta Kołodziej z Akademickiego Centrum Kariery UEK-u. W sobotę o 12.15 w Nowej Hucie pojawią się utrudnienia. Wszystko z biegiem imienia Bogdana Włosika. Start o 12.15, a trasa będzie przebiegać ulicami Ujastek czy Aleją Solidarności.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest EcoPark, deweloper inwestycji The View na krakowskim Ludwinowie. www.ecopark.pl.
13: Warto aktywnie wykorzystać najbliższe dni, bo do czwartku włącznie pogoda w Krakowie będzie sprzyjać aktywności na zewnątrz. Dziś słonecznie, prawie bezchmurne niebo, a po południu na termometrach zobaczymy 22 stopnie. Warunki biometeo nie mają wpływu na nasze samopoczucie. Ciśnienie wysokie, stabilne, wiatr przeważnie słaby, tylko chwilami umiarkowany wieje z zachodu. Noc również pogodna, bez opadów deszczu, z temperaturą w okolicach 8 kresek. Od piątku zdecydowane ochłodzenie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest EcoPark, deweloper inwestycji The View na krakowskim Ludwinowie. www.ecopark.pl.
8: I to jest idealny moment. Idealny moment na pierwszą popołudniową kawkę.
10: Tak, bo wszystkie wcześniejsze to wcale nie były popołudniowe i nawet jak były dobre, to na pewno nie były tak dobre.
8: Asia Małysz, Irek Jakubek, RMF Max. Hej, witajcie.

0: czy widzieliście jakiś fajny samochód dzisiaj? 12 minut po 12, bo właśnie sobie tak z Asią jesteśmy na naszym www.rmfmax.pl i oglądamy... No chciałabyś go, powiedz, że
1: no, chciałabym i bardzo chętnie bym takim pojeździła. Nowiutkie Volvo XC40.
0: Zdradzę wam pewien sekret. Aśka powiedziała, że to jest taki idealny rozmiar samochodu.
1: Tak.
0: Bo tu się wszędzie zmieści, jest zwinny, ale też zmieści się do niego absolutnie wszystko. A przede wszystkim może się do tego auta zmieścić 5 słuchaczy RMF Max. To znaczy jeden, który wygra i 4, których on zaprosi.
1: I wiecie co? To auto jest do wygrania w RMF Max. W naszej złotej kumulacji właśnie wjechało do gry nowiutkie, piękne Volvo XC40.
0: I zapraszamy was teraz do zgłoszeń. Wysyłajcie SMS o treści MAX na numer 7467. Taki SMS kosztuje 4,92 z VAT-em, ale wysyłajcie MAX na 7467, by dać sobie szansę, uwaga, na to piękne Volvo XC40 i nawet 1 000 000 zł.
1: Oczywiście do gry możecie też wejść przez naszą stronę www.rmfmax.pl. Jak już tam będziecie, to przy okazji obejrzyjcie sobie to Volvo z każdej możliwej strony.
0: I na szczęście wyślijcie SMS MAX 7467.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
0: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
2: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
7: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś polska papryka czerwona 61% taniej. 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 12,99.
8: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
9: We were on a break!
8: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
10: Bazinga!
8: A teraz kończymy 20 lat.
9: Why God, why?
8: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
11: Crazy.
8: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
12: Mam ochotę na safari.
13: Na safari to trochę daleko.
12: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
13: A ile można upolować?
12: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
13: No to w drogę.
14: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
15: Trenuj w CityFit. Wybierz karnet na 6 miesięcy. Pierwsze 2 miesiące masz 50% taniej. Już od 64 zł i 98 groszy miesięcznie. Sprawdź na cityfit.pl.
16: I po reklamie.
17: To jest RMF Max.
18: Hity na maksa.
19: Kraków 96 i 7.

0: Trochę miłości, trochę romantyzmu w pracy. Chyba jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Dlatego Liwka zagrała dla was w RMF Max.
1: Tylko uważajcie, bo taka miłość w pracy bywa bardzo niebezpieczna. 3:30 do 1:00.
0: Co to, nie wiem.
1: A propos, najgłośniejsza pomyłka ostatnich 24 godzin. Alert RCB się pomylił i ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem dostali mieszkańcy Lubelskiego, jak zwykle, i Lubuskiego, jak nigdy. Przez pomyłkę, tak. Alert poleciał do wszystkich województw zaczynających się na Lub.
0: Dobrze wiedzieć, że w tym automacie jest też jakiś człowiek, ale tak wiecie, na wszelki wypadek podkarpackie i podlaskie. Sprawdzajcie alerty słuchające RMF Max.

0: numery tak dobre jak pogoda. Takie właśnie wam gramy w RMF Max. Prognoza najbardziej aktualna już za chwilę. Bądźcie blisko.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Graba wie, co mówi na temat hitów.
3: Odkrywam dla was nowe hity codziennie na liście Hot Bands i mam też nowego wykonawcę, który może wejść do zestawienia w tym tygodniu w swojej pierwszej produkcji Back to Yours. Tak to leci i czeka na wasze głosy. rmfmax.pl Alone. Może jutro już wśród najlepszych.
2: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Wygenerowano z AI.

0: MediaExpert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo MediaExpert taniej masz.
2: Jesteś studentem lub absolwentem? To twój moment. Przyjdź 8 października na targi pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Porozmawiaj z pracodawcami, skonsultuj swoje CV i weź udział w prezentacjach. Odkryj setki ofert, które mogą zmienić twoją przyszłość. Odwiedź stoiska sponsorów: ABB, Cisco, Hitachi Energy, PepsiCo, UBS. Sponsor główny: Alior Bank. Sprawdź program na kariery.uek.krakow.pl.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Janie, skarpeta na pieniądze.
6: Się rozpadła.
5: Noż do 100.
6: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
7: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
9: A teraz w RTV Euro AGD.
10: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
11: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
12: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
13: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów, cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
16: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
15: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
16: Ascorvita Max?
15: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
17: Zdrowi.
18: I po reklamie.

0: tu Ola i Jarek.
1: Hejka, tu Maciek.
2: Cześć, tu Oskar Sims.
3: Hello, this is September.
4: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Pionk oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
8: Warto aktywnie wykorzystać najbliższe dni, bo do czwartku włącznie pogoda w Krakowie będzie sprzyjać aktywności na zewnątrz. Dziś słonecznie, prawie bezchmurne niebo, a po południu na termometrach zobaczymy 22 stopnie. Warunki biometeo nie mają wpływu na nasze samopoczucie, ciśnienie wysokie, stabilne, wiatr przeważnie słaby, tylko chwilami umiarkowany wieje z zachodu. Noc również pogodna, bez opadów deszczu, z temperaturą w okolicach 8 kresek. Od piątku zdecydowane ochłodzenie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Pionk oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.

0: Już za 5 minut do 13 dostajecie od RMF Max wszystkie najważniejsze informacje świata. Bądźcie blisko, by nie przegapić ani jednej z nich.
1: Ale mamy jeszcze jedną, która jest ważna teraz. Nie wiem, czy wiedzieliście, ale jak ktoś się ubiera na czarno, to znaczy, że ma pewien zestaw cech. Władza, elegancja, formalność, inteligencja, moc, prestiż i mądrość.
0: To najważniejsze, żeby zanim kogoś obdarzymy takimi cechami, bo jest ubrany na czarno, żeby najpierw policzyć, ile ten ktoś ma guzików przy swoim czarnym stroju. Zasada nie dotyczy kominiarzy, bo oni wszyscy są fajni.
2: Reklama.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
6: Netto przedstawia.
7: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
8: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
6: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej, a kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
9: Za mnie!
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj!
12: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: Wszystko, czego dziś chcę,
16: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
19: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
8: To ja też chcę!
19: 24, 30.
1: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, produkty nabiałowe nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie twarogi Klinki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego jogurty owocowe Fruvita 400 gramów. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
3: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
20: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
21: Zdrowit.
22: I po reklamie.
23: Witajcie, mam na imię Klaudia.
24: Cześć, jestem Kuba.
25: Hi, this is Britney Spears.
26: Hi, this is David Guetta.
27: Z wami Piotr Ambroży. Razem jesteśmy RMF Max.
28: RMF Max.
29: Kraków 96 i 7 FM.
1: No i mamy godzinę 13, to popołudnie z RMF Max Kraków, Kinga Nyga. Czas na flash i prognozę pogody.
0: Francis Halsey to tegoroczny laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki. Nagrodę przyznano za obserwacje cząstek neutrin, które docierają do nas z przestrzeni kosmicznej, a konkretnie za decydujący wkład w budowę obserwatorium, które mogło je wykrywać. Mowa o Ice Cube, które znajduje się w głębi lodu na Antarktydzie.
4: Po zainstalowaniu kilometry pod powierzchnią lodu szeregu tysięcy detektorów, naukowcy zbliżają się do rozwiązania jednej z największych zagadek astrofizyki. Gdzie powstają najpotężniejsze promienie kosmiczne? Jakie procesy rządzą najbardziej ekstremalnymi zjawiskami we wszechświecie? Sukces Ice Cube zainspirował powstanie kolejnych projektów detektorów neutrinowych już na całym świecie.
0: To był Grzegorz Jasiński.
29: Słuchacie RMF Max Kraków.
0: Duża zmiana dla kierowców na budowanej trasie S7 w Krakowie. W piątek w południe zostanie otwarty nowy 600-metrowy fragment głównej jezdni w rejonie węzła Grębałów. Jadący między Nową Hutą a Mistrzejowicami nie będą musieli już przejeżdżać przez rondo. Udostępniona zostanie też nowa łącznica w kierunku Mistrzejowic. To kolejny etap budowy krakowskiego odcinka ekspresowej siódemki. Budowa nowych akademików Uniwersytetu Jagiellońskiego opóźni się. Uczelnia odstąpiła od umowy z dotychczasowym wykonawcą. Dlaczego?
5: Niestety doświadczenia współpracy z wykonawcą wyłonione w pierwszym przetargu były takie, że musieliśmy odstąpić z przyczyn leżących po stronie tego wykonawcy. To spowoduje przesunięcie czasu oddania akademika, ale mamy nadzieję, że wyłonimy w drugim przetargu firmę, która sprawnie podejmie się i projektowania, i budowy dwóch akademików w tym samym czasie.
0: Podkreśla profesor Piotr Jedynak, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków stawia na stały nadzór nad rzekami i potokami. Trzy firmy zgłosiły się do przetargu na budowę sieci monitoringu wód. Kiedy czujniki zostaną zamontowane?
6: Jak najszybciej, bo w samym właśnie tutaj ogłoszeniu, gdzie szukaliśmy wykonawcy, zaznaczyliśmy, że zaraz po podpisaniu umowy przystępujemy do prac, do montażu 10 stacji, później nauki, analizy wyników, tak aby jak najszybciej te dane sczytywać i w błyskawicznym czasie po prostu ostrzegać.
7: Powiedzmy jasno, te dane będą ogólnodostępne.
6: Dane będą przede wszystkim przychodziły tutaj do jednostki. Nasi inspektorzy będą mieli do nich pełny podgląd, natomiast oczywiście będziemy dążyli do tego, żeby wszyscy mogli zobaczyć.
0: Mówiła naszemu reporterowi Magdalena Wasiak z Zarządu Infrastruktury Wodnej. Teraz propozycja dla rodziców, nauczycieli i miłośników przyrody. Wydano książkę Z lasem wchowanego, księga miejsc nieoczywistych, autorstwa Centrum Edukacji Ekologicznej Symbioza. Publikacja pokazuje, co kryje się pod stopami i na korze drzewa, opisujące 7 mikrosiedlisk, między innymi mech, ściółkę czy kałuże. Lubicie aktywnie spędzać czas? Mamy zaproszenie do Squash Park Wieliczka na RMF Max, lokalizacja Kraków.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest EcoPark, deweloper inwestycji The View na krakowskim Ludwinowie. www.ecopark.pl.
0: Wtorkowe popołudnie będzie pogodne, prawie bezchmurne niebo, dużo słońca, no i oczywiście bez opadów deszczu. Temperatura również przyjemna. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 22 stopnie, a ta odczuwalna temperatura w słońcu chwilami może być nawet nieco wyższa. Warunki biometeo nie mają wpływu na nasze samopoczucie. Ciśnienie wysokie, stabilne, wiatr przeważnie słaby, tylko chwilami umiarkowany, wieje dzisiaj z zachodu. Noc również pogodna i bez deszczu, choć chłodna.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest EcoPark, deweloper inwestycji The View na krakowskim Ludwinowie. www.ecopark.pl.
10: Popołudniowe przyjemności zawsze zatankowane pod korek.
1: Dbamy o to, żebyście mieli najfajniej.
10: Asia Mełus, Irek Jakubek. Witajcie w popołudniowym Maxie.

0: Masz milion na koncie. Tak, masz milion na koncie i spłacasz kredyt, i zmieniasz samochód, i jedziesz na wakacje, i robisz remont. Mm. I nie tylko sobie, ale też mamie zrobisz remont.
1: Fajnie, i możesz do tej listy dopisać naprawdę wszystko, o czym teraz pomyślisz, bo ten milion może być twój. I uwaga, bo przez najbliższych 7 minut od teraz łatwiej jest po ten milion sięgnąć.
0: Jak słyszycie, uruchomiliśmy specjalny zegar, który będzie odmierzał od teraz od 13:20. 7 minut, w czasie których łatwiej jest wygrać milion złotych. Przez 7 minut każde zgłoszenie mnożymy razy 380.
1: Jeden SMS o treści MAX, który właśnie teraz wyślesz pod 7467, da ci 380 szans na finał.
0: Ten SMS kosztuje 4,92, ale wysyłając MAX na 7467 wchodzisz do gry, w której do wygrania jest nawet milion złotych.
1: www.rmfmax.pl, tam też mnożymy twoje szanse. Daj sobie te wszystkie szanse na to, żeby spełniły się absolutnie wszystkie twoje marzenia.
0: Grajcie o milion. MAX na 7467.
2: Reklama. Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max. Złota kumulacja. Graj o milion lub nowe Volvo XC40. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 zł. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Milion. Nowe Volvo. To może być twoje. Ślij MAX na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
7: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
8: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Prowadzisz ekologiczną agroturystykę, firmę wyróżniającą się innowacyjnością, działasz społecznie albo twórczo? Zapraszamy każdego, dzięki komu województwo małopolskie zyskuje. Zostań diamentem Małopolski. Zyskaj wyróżnienie, promocję swojej działalności i grant na jej rozwój. Wejdź już teraz na diamentymalopolski.rmfmax.pl. Zaprezentuj się.
5: Zachęcam do wzięcia udziału. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
6: Cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: A cappuccino też za piątkę?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
10: We were on a break!
9: Pokazywaliśmy Wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
11: Bazinga!
9: A teraz kończymy 20 lat.
12: Why God, why?
9: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Przyjaciół. Codziennie po 20.
13: Crazy.
9: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
14: I po reklamie.
15: Tu Kasia.
16: Jestem Radek, a to moja ekipa.
17: Hey, this is Calvin Harris.
18: Cześć, tu Daria Zawiałow.
19: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
20: Kraków 96 i 7 FM.

0: Jest opał, jest gips, jest drive. To specjalnie dla przedstawicieli handlowych, którzy w swoich firmowych furach pracują słuchając RMF Max.
1: A to akurat musicie wiedzieć w trasie, bo niemiecki internet pisze, że opłaca się tankować w Polsce, bo u nas jest taniej.
0: O szajse. Pomyślał niemiecki internet. To ja bardzo proszę, przepraszam, ja bardzo proszę, żeby przetłumaczyć ten niemiecki internet na polski i wtedy nam wszystkim będzie się trochę przyjemniej tankowało.
1: To ja też proszę.
0: Pod korek.
1: Bite.
0: Wasze ulubione hity. Temper City.

0: Słońce i ciepełko jeszcze do czwartku, czas letni jeszcze 3 tygodnie, a nowe prognozy pogody w RMF Max za chwilę. Zostańcie po szczegóły.
1: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
4: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Janie, skarpeta na pieniądze.
4: Się rozpadła.
5: Noż do 100.
4: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
6: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
7: Jesień, mniej słońca i znowu wszyscy o tej witaminie D.
8: A wiesz dlaczego?
7: No właśnie nie.
8: Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
7: Okej, okay, punkt dla witaminy D. To którą wybrać?
8: Ja wybieram suplement diety witamina D3 od Swanson.
7: Swanson?
8: Mądra suplementacja już od 57 lat.
7: To brzmi jak przemyślany wybór.
9: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.
0: Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
1: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
10: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: I po reklamie.
16: Grzegorz,
17: Asia, Martyna,
18: Lady Gaga.
19: Z tej strony modelki
20: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
0: Kraków 96 i 7 FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
22: Wtorkowe popołudnie będzie pogodne, prawie bezchmurne niebo, dużo słońca, no i oczywiście bez opadów deszczu. Temperatura również przyjemna. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 22 stopnie, a ta odczuwalna temperatura w słońcu chwilami może być nawet nieco wyższa. Warunki biometeo nie mają wpływu na nasze samopoczucie. Ciśnienie wysokie, stabilne, wiatr przeważnie słaby, tylko chwilami umiarkowany, wieje dzisiaj z zachodu. Noc również pogodna i bez deszczu, choć chłodna.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.

0: Nieśmiertelny i najlepszy tekst na podryw. Dla mnie masz styla.
1: Naprawdę?
0: No pewnie.
1: Jezu, działa.
0: Nikt cię tak nigdy nie podrywał?
1: Mnie nie. Wczoraj nasi piłkarze, grając z Bośnią, dokonali historycznego osiągnięcia. Słuchajcie, to był wiekopomny moment, bo wczoraj po raz pierwszy w historii spotkań obu drużyn Polacy po raz pierwszy z Bośnią przegrali.
0: No i brawo my, no i pięknie. No.
1: Bo przejść do historii wygrywając, no to wiadomo, może każdy, nie? Ale przegrać tak, żeby wygrać nieśmiertelność, to potrafią tylko nieliczni.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: A co powiecie na taki klimat o poranku?
2: Lalka, słuchajcie, zalicza rekord za rekordem, jest najchętniej oglądanym filmem w polskich kinach i to od czasu wybuchu pandemii.
3: Ponad 600 tysięcy widzów w pierwszy weekend. Ja jeszcze nie widziałem, nie wiem, wy się wybieracie? Filip, ty idziesz?
4: Nie, ja czekam na streszczenie.
5: Siemano rano!
1: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
5: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
10: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko.sgb.pl.
11: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: 5 w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
2: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.

0: 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: Najważniejsze informacje z Krakowa i regionu. Kinga Nega, zapraszam na Flash. Słuchacie RMF Max, jest 14. Sejm ma zająć się dzisiaj nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości, która wprowadza w całej Polsce zakaz sprzedaży alkoholu od 22 do 6 rano. Ograniczenie dostępności alkoholu, ale także polityka cenowa czy ograniczenie marketingu mają ogromne znaczenie, mówi Alicja Basia-Krasała z Katedry Zdrowia Populacyjnego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
1: Niestety w Polsce alkohol jest bardzo dostępny także ekonomicznie, to znaczy w przeliczeniu gdzieś tam w odniesieniu do naszych zarobków. Alkohol jest bardzo tani, to także zachęca do konsumpcji.
0: Nocna prohibicja obowiązuje już w Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu czy Warszawie. Nocny zakaz sprzedaży nie obejmuje między innymi portów lotniczych i lokali gastronomicznych.
2: Słuchacie RMF Max Kraków.
0: Rekordowa liczba osób rozliczyła w ubiegłym roku PIT w Krakowie. Do miejskiej kasy trafiło dzięki temu ponad 146 milionów złotych dodatkowych wpływów. Co zyskują sami mieszkańcy, to wie nasz reporter.
3: Z danych UMK wynika, że prawie 760 tysięcy osób rozlicza już swój PIT w Krakowie. To ponad 20 tysięcy więcej niż rok wcześniej. Dla miasta oczywiście oznacza to ponad 146 milionów złotych dodatkowych wpływów do budżetu. Jeden podatnik to średnio około 7 tysięcy złotych rocznie dla miejskiej kasy. Korzyści są też dla samych mieszkańców i to urząd powołuje się na kartę krakowską i przywołuje przykład biletu miesięcznego. Ten nadal w Krakowie kosztuje 99 zł.
0: Tyle Przemek Błaszczyk. Miasto wylicza, że w porównaniu z biletem metropolitalnym osoba rozliczająca PIT w Krakowie może zaoszczędzić na komunikacji ponad 1100 zł w ciągu roku. Krakowscy studenci od przyszłego miesiąca będą płacić mniej za jazdę komunikacją miejską. Od 1 listopada cena biletu rocznego będzie wynosić 365 zł.
4: Bilet studencki aktualnie kosztuje 470 zł. Docelowo od 1 listopada będzie kosztował 365 zł. Bilet ten będzie tylko i wyłącznie dla studentów, którzy posiadają status karty krakowskiej. O status karty krakowskiej mogą wnioskować również nowi studenci. Co do ceny biletów, no to została ona obniżona od 1 listopada o 105 zł.
0: Informował Sebastian Kowal, ZTP. Kibicowanie na stadionie KS Borek niebawem ma być przyjemniejsze. Zarząd Infrastruktury Sportowej chce zmodernizować trybunę ziemną i niezbędną infrastrukturę towarzyszącą.
5: Dodatkowo w ramach inwestycji zostanie wykonane dojście w formie chodnika do tej trybuny, więc nie tylko sama trybuna, ale też jej otoczenie. Oferty można składać do 7 października. W postępowaniu wskazaliśmy, że realizacja zadania miałaby zostać wykonana w ciągu 7 tygodni od podpisania umowy.
0: Tyle Sławomir Farbaniec z ZIS-u. RMF Max, lokalizacja Kraków. Tu do zgarnięcia miesięczny karnet do CrossFit Dekerta.
6: Reklama.
7: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
8: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
7: Czyli frosty kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
0: Comedy Central. 22 stopnie, tyle maksymalnie zobaczymy dzisiaj po południu na termometrach w Krakowie. Aura cały czas sprzyja, dzisiaj dużo błękitu i słońca. Parasol nie będzie potrzebny, warunki biometeo nie mają wpływu na nasze samopoczucie. Wiatr zachodni słaby, tylko chwilami umiarkowany, a ciśnienie stabilne, wysokie. Jutro zachmurzenie umiarkowane i nadal przyjemne wartości na termometrach, po południu około 23 stopni. Zdecydowane ochłodzenie od piątku.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Ecopark, deweloper inwestycji The View na krakowskim Ludwinowie. www.ecopark.pl.
12: No, on tak nie do wszystkich pozwala, tak na ej, tylko wybrani mogą do Post Malone tak za jować.
13: Ale wiadomo, że słuchacze RMF Max mają najlepiej, dlatego
12: I Dzień Borsuka jest dzisiaj. A Dzień Borsuka to jest idealny powód, żeby dzisiaj z tej okazji wyjść trochę wcześniej z pracy.

0: lubimy się, prawda? To na pewno... Czemu nie odpowiedziałaś?
1: Bardzo się lubimy.
0: No, dziękuję.
1: Prawda?
0: To na pewno wybaczycie niedyskretne pytanie. Ale pamiętacie, co robiliście 17 lutego 2004 roku?
1: No, części z was być może nawet jeszcze nie było na świecie.
0: A, Kelis właśnie wydała ten numer, który jest naszą muzyczną, popołudniową perełką. Kto ma fajnego szefa w pracy, ten robi teraz głośniej. Macie niefajnego, tym bardziej zróbcie. Niech myśli, że jest spoko.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.

0: chować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Jesteś nikim.
4: Patrz, przytyło.
3: Widziałeś, jak on wygląda? Usunął z grupy.
5: Stop. Hejt to przemoc. Nie lajkuj, nie udostępniaj. Reaguj. Miej odwagę powiedzieć hejtowi nie.
6: Młodzież mówi nie hejtowi w Małopolsce.
7: Razem pokażmy, że w Małopolsce nie ma miejsca na hejt. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
8: Kampania zrealizowana ze środków finansowych województwa małopolskiego.
9: Mega promocje w Abra Meble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: Netto przedstawia.
14: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
15: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
14: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
15: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
14: To może zapraszamy?
15: Dobre!
16: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lawazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
17: Za mnie!
18: 18,47, 12.
19: Co liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
19: To ja też chcę! 24, 30.
20: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: I po reklamie.

0: piątek.
1: My name is Alex Warren.
2: Hello, this is September.
0: Cześć, tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: Max.
1: Wczoraj w złotej kumulacji Konrad wygrał 7 tysięcy, dzisiaj to może być więcej, to może być milion i to ty możesz zostać tym milionerem, tylko się zgłoś.
0: Teraz najlepiej. Max, taki SMS wysyłasz na 7467. Max na 7467, są także okazje na naszym www.rmfmax.pl. Max za 4,92. Na 4,67 jesteś w grze o milion.

0: sama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
2: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie.
10: Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
16: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
17: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Halo, Kasia?
0: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
19: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
0: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
10: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: I po reklamie.

0: dziewczyna.
1: Jestem Kuba, dołączam.
2: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
3: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
4: Hej, tu jest Justyna Borycka, razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
8: 22 stopnie, tyle maksymalnie zobaczymy dzisiaj po południu na termometrach w Krakowie. Aura cały czas sprzyja, dzisiaj dużo błękitu i słońca. Parasol nie będzie potrzebny, warunki biometeo nie mają wpływu na nasze samopoczucie. Wiatr zachodni słaby, tylko chwilami umiarkowany, a ciśnienie stabilne, wysokie. Jutro zachmurzenie umiarkowane i nadal przyjemne wartości na termometrach, po południu około 23 stopni. Zdecydowane ochłodzenie od piątku.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Martin Garrix. Muzycznie kocham. Ed Sheeran też kocham.
1: To ja też coś mam o miłości, żeby nie było. Prawie 70% młodych mężczyzn, 25 lat i młodszych, 70% mężczyzn mówi, że nie jest w żadnym związku.
0: O, to ciekawe. Ciekawe, czy te dziewczyny, z którymi się spotykają, to one o tym wiedzą.
1: Nie wiedzą. Nie wiedzą, bo byłyby o siebie zazdrosne. Po 13 jutro i po 12 i po 14.
0: Będziemy, Asia Irek, dzięki, pa.
1: Będę tylko twój.
2: Reklama. Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felki, aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyotę Yaris Cross w Toyota Romanowski Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68.
3: Mam ochotę na safari.
4: Na safari to trochę daleko.
3: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
4: A ile można upolować?
3: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
4: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.

0: Z okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
2: Tak, już mam tego dość, Zosieńko. Musimy wymienić na nowe.
1: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
2: Pokaż. No, fajne, pasuje.
3: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
4: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Autospektrum zaprasza do salonów w Krakowie, Aleja Powstańców Śląskich 24, Kryspinów, ulica Buki 7. www.autospektrum.pl.
6: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
7: Kraków. Zjedź na przewóz i poznaj najnowocześniejsze i największe centrum serwisowe Mercedes-Benz w Małopolsce. Nowoczesna diagnostyka i cyfrowy proces obsługi samochodów osobowych, dostawczych, ciężarówek i autobusów. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź najwyższy standard obsługi Mercedes-Benz Sobiesław Zasada Automotive. Kraków Feliksa Wrobela 6. Zjazd z S7 Kraków Przewóz.
8: Park wodny w Krakowie. Twój obiekt wielu możliwości, a w nim klub treningowy Fit Park z bogatą ofertą zajęć dla dorosłych, dzieci i młodzieży, siłownią i strefą OCR. Profesjonalne saunarium z ceremoniami saunowymi i hala basenowa.

0: Discover Sport. Szczegóły www.parkwodny.pl. Zajrzyj do Zico Apteki i skorzystaj z rabatu do minus 50% na wybrane produkty w okresie jesienno-zimowym. Zadbaj o zdrowie swoje i swoich bliskich. Sprawdź aktualną ofertę. Zico Apteka. Twoja polska apteka.
1: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
3: Hit na maksa.
4: Kraków 96 i 7 FM.
5: Jest godzina 15 w RMF Max Kraków. Czas na flash, sport i pogodę Kinga Nyga. Zaczynamy. Jeżeli wybieracie się w najbliższym czasie do Londynu, to mamy dla Was dobrą wiadomość. Odwiedziny w najważniejszych brytyjskich galeriach i muzeach pozostaną darmowe. Rząd w Londynie ostatecznie wycofał się z planów wprowadzenia opłat dla obcokrajowców.
6: Muzealnicy ostrzegali, że wprowadzenie biletów mogłoby uderzyć w wizerunek Wielkiej Brytanii i zniechęcić turystów do przyjazdu. Zasada powszechnego i darmowego dostępu do muzeów obowiązuje na wyspach od 2001 roku. Obejmuje 15 placówek narodowych i ich stałe ekspozycje, w tym aż 12 w samym Londynie, na czele ze słynnym Muzeum Brytyjskim i Galerią Narodową.
5: O czym z Londynu relacjonował Bogdan Frymorgan.
4: Słuchacie RMF Max Kraków.
5: Kierowcom przypominamy o nowych utrudnieniach w ciągu ulic Radzikowskiego i Pasternik. Drogowcy wymieniają nawierzchnię na odcinku od Ojcowskiej do Katowickiej. Kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniami i zmianami w organizacji ruchu.
7: Drogowcy zaczęli wymianę dywanika asfaltowego od rejonu skrzyżowania z ulicą Ojcowską. Zamknięty został tam pas do prawoskrętu, a ruch został zawężony do jednego pasa. I to wszystko na jezdni w stronę Pasternika. Ten etap prac ma potrwać do środy rano. Później remont przeniesie się na kolejne fragmenty ciągu Radzikowskiego-Pasternik. Roboty będą prowadzone przede wszystkim nocami między 19 a 6 rano i potrwają do 13 października. W czasie tego etapu prac musimy spodziewać się kolejnych zawężeń, a miejscami także ruchu wahadłowego.
5: Informował Przemek Błaszczyk. Z opóźnieniem wystartuje budowa akademika Uniwersytetu Jagiellońskiego na Ruczaju. Uczelnia przygotowuje nowy przetarg. Tym razem wykonawca będzie musiał wybudować dwa nowe domy studenckie.
8: Planowaliśmy budować jeden, później drugi. Nastąpiła zmiana koncepcji. Będą dwa budowane jednocześnie wraz z parkingiem, czyli 400 nowych miejsc w tej części Krakowa, gdzie jest jedna trzecia studentów uniwersytetu pozbawiana póki co akademika. To ma znaczenie dwojakie. Z jednej strony zapewnienie miejsc tanich tym młodym ludziom, ale z drugiej strony ożywienie kampusu w godzinach popołudniowych, bo dzisiaj studenci wracają albo do centrum Krakowa, albo do wynajętych przez siebie mieszkań.
5: Mówił profesor Piotr Jedynak, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Coraz bliżej do uruchomienia monitoringu krakowskich rzek. Montażem czujników zainteresowane są trzy firmy. Jeżeli nie będzie opóźnień, urządzenia pojawią się jeszcze w tym roku.
9: 10 stacji, natomiast na niektórych rzekach pojawią się 2. I tak na pewno po 2 pojawią się na Dłubni, na Prądniku, na Wildze, a po 1 na Rudawie, na Potoku Olszanickim, Serafie oraz Malinówce.
5: Informowała Magdalena Wasiak z Zarządu Infrastruktury Wodnej. Nocny Kochanek wraca do klubów. 9 października zagra w klubie Studio. Bilety czekają na RMF Max Kraków. Teraz sport i Paulina Michta.
0: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
10: To nie była zwykła porażka naszej reprezentacji. Polacy po przegranej na wyjeździe 0-1 z Bośnią i Hercegowiną spadli także w rankingu FIFA. Biało-czerwoni zajmują 37 miejsce. Czy po tym wszystkim trener Jan Urban powinien odejść?
11: Wierzę, że będziemy dalej kontynuować z trenerem.
10: Mówił pomocnik Piotr Zieliński. Iga Świątek szykuje się na środowy mecz 1/8 finału w turnieju WTA 1000 w Pekinie. O ćwierćfinał zagra z Amerykanką Iwą Jowicz. Początek o 7 naszego czasu. W tym sezonie nie zagra za to lider światowego rankingu tenisistów Jannik Sinner. Ogłosił, że kończy z powodów problemów z kolanem. Na koniec Argentyna. Z piłkarską kadrą po 21 latach żegna się Leo Messi. Ostatni raz koszulkę z numerem 10 założy dziś w meczu towarzyskim z Beninem w Buenos Aires.
0: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
5: Warto wykorzystać najbliższe dni, bo aura w Krakowie cały czas sprzyja. Piękna złota jesień. Dzisiaj na termometrach maksymalnie zobaczymy 22 stopnie. Zachmurzenie małe, bez opadów deszczu. Warunki biometeo nie mają wpływu na nasze samopoczucie. Noc również ma być pogodna, bez opadów deszczu, z temperaturą w okolicach 8-9 kresek. Od piątku zdecydowane ochłodzenie. Będzie też więcej chmur, możliwe opady deszczu. Temperatura spadnie do 13 stopni. Jutro jeszcze słoneczniej, powyżej 20.
6: Machamy wszystkim tym, którzy teraz wychodzą z pracy. Machamy
3: hej,
6: wam. Nie
3: hej.
6: Obracajcie się nawet do tyłu. Uwierzcie na słowo, że machamy. Po prostu jedźcie do domu.
3: To jest kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka z wami do 18. Cześć.
6: Dzień dobry. Somber w głośniku. It's the

0: Szwedom już trochę wybaczyliśmy. Już Swedish House Mafia, Wait So Long w RMF Max.
1: W sensie za tą porażkę w piłkę nożną, tak?
0: Tak, już teraz o buźniakach tylko myślimy.
1: Już zapomnieliśmy, już nawet jaką porażkę?
2: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borynka.
1: Jest 15.12, o porażce już zapomnieliśmy ze Szwedami, kierujemy się ku Niemcom.
0: Tak, bo tam akurat dobre bardzo do nas wiadomości, takie miło smerające serduszko, słuchajcie, bo Niemcy chwalą nasze limity cen paliw. W prasie piszą, że też by tak chcieli, no więc trzeba się szykować chyba na pielgrzymki Niemców na polskie stacje.
1: A pracownicy stacji będą mieli nowe szkolenia i będą musieli wkuwać nowe formułki, na przykład
3: Welsie paruwa, herwariat.
0: Tak? Piękny akcent.

0: przy numerze Music Sounds od Fastboya. Ja sobie wspominam dawne czasy, jak to mama zwykła mówić: no więcej powtarzać nie będę! No, a potem powtórzyła pięć razy.
1: No dokładnie tak, ale my już naprawdę nie będziemy powtarzać, bo nie ma czasu na powtarzanie. Dokładnie za 12 minut losowanie w złotej kumulacji. I wiecie, co to oznacza. No milion złotych jest w sejfie.
0: Ale minimum 5000 za odebranie telefonu.
1: To też się zgadza, więc teraz, żeby na to się załapać, to powtarzamy ostatni raz.
0: Ostatni raz.
1: Ostatni.
0: I naprawdę już nie powtórzymy.
1: Nie powtórzymy. Hasło MAX przez 2X wysyłasz teraz pod numer 7467. Albo zgłaszasz się przez rmfmax.pl. No i masz szansę na to, że Paweł Jawor i Paulina Sawicka za chwilę zadzwonią do ciebie w finale złotej kumulacji.
0: Losowanie za 12 minut. Tyle macie czasu, żeby wysłać SMS. 1, 2, 3, ile chcecie. RMF Max.
2: Reklama. Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felki, aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyotę Yaris Cross w Toyota Romanowski Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68.
3: Skała Afrodyty, plaża Nissi. Historia, sztuka, tysiące miejsc do odkrycia i gwarantowana pogoda przez cały rok. Zobacz Cypr z biurem podróży Best Risen. Odwiedź skąpaną w słońcu wyspę leżącą w zasięgu krótkiego lotu. Z hotelami na każdą kieszeń i atrakcjami dla fanów plażowania i aktywnego wypoczynku. Wybierz się na słoneczne wakacje o dowolnej porze roku. Na Cypr latamy 7 razy w tygodniu z 9 lotnisk w Polsce. Zacznij swoją podróż na bestrisen.pl.
4: Dobra lokalizacja robi różnicę. Dlatego warto poznać inwestycje Zakole Wisły od dewelopera Atal na krakowskim Podgórzu. Tu nowoczesna architektura spotyka się z podwyższonym standardem i komfortem, który liczy się każdego dnia. Poznaj Zakole Wisły i znajdź swoje nowe M na Podgórzu. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
7: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii, jak szukasz na

0: na narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
3: Tak, już mam tego dość, Zosieńko. Musimy wymienić na nowe.
2: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
3: Pokaż. No, fajne, pasuje.
4: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Agata.
1: What up, it's the weekend.
2: What's up, it's Sean Paul.
3: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
3: Kraków 96 i 7

0: Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Ostatni mecz Messiego dzisiaj o pierwszej w nocy, więc dzisiaj chłopaki chyba wracają później do domu.
2: Nie wierzę, co słyszę. Naprawdę mamy waszą zgodę?
1: A to nie oznacza zgody od razu. Zależy, co tam będzie w sejfach i kto dzisiaj...

0: dzisiaj będzie tym szczęśliwcem, to wtedy naprawdę nic się nie liczy.
1: A to w jednym z szefów jest możliwość wyjścia później z kolegami, tak? Wrót powrotu.
0: Chciałoby się, to byłaby naprawdę duża nagroda. Dzwonimy, być może teraz właśnie jedziecie autem, jedziecie na zakupy, kończycie pracę, może jeszcze macie jakieś zebranie w pracy, ale warto zerknąć na telefon i odebrać.
1: To jest już sygnał. Piąty. I teraz jeszcze jeden, ale naprawdę, no, da radę nacisnąć. Zielona słuchawka.
0: Szybko.
1: Teraz.
0: Ajajajajajaj. No, 6 sygnałów, nieodebrane połączenie. Ale to nieodebrane połączenie, drogi nieznajomy lub nieznajoma, oznacza 1000 zł.
1: Także to jest się z kolegami dobra wiadomość. Na wieczór, na mecz, ostatni mecz Messiego do baru.
0: Na przykład. Ja wiem, że to 1000 zł, ale to jest coś, czego nie mieliście do tej pory i nagle jesteście bogatsi o 1000 zł. Choć nie ukrywam, lubimy z wami rozmawiać i lubimy z wami negocjować właśnie, tak, jeżeli chodzi o sejfę.
1: Pamiętajcie, jak wchodzicie do gry, to trzeba po 15, po 14 pilnować tego telefonu bardzo, bo tu może zadzwonić RMF. I co? No i złota kumulacja. I wtedy otwieracie ten sejf. I wtedy, sami wiecie, milion może do was wpłynąć na konta.
0: Tak kończymy wtorek w złotej kumulacji. Na jutro szykujemy kolejne niespodzianki, a szczegóły już za chwilę.
2: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
3: To nie można tak, słuchajcie, z nami nie. To nie, trzeba nie odbierać telefon, bo po prostu pieniądze uciekają sprzed nosa.
4: Ale ważne informacje, już skupiamy się na jutrze, bo jutro dwa finały, nie jeden. Podwójna szansa na ponad 1 000 000 zł, który naprawdę tam w sejfach po prostu siedzi.
3: Jezus, kredyt bym spłaciła.
4: Ja bym zaciągnął wreszcie.
3: I spłacił od razu. Wchodź na rmfmax.pl albo szybki SMS z hasłem MAX, ślij na 7467 za 4,92.

0: Szybciutko, szybciutko lecimy o tej porze. Maron Hofstadt i South Star w RMF Max. Szybciutko w stronę słońca, może jeszcze coś popołudniowego przyjemnego was czeka.
1: Ja widziałem pierwsze prognozy na Wszystkich Świętych. Podobno ma być ładnie, ale teraz skupimy się na tej pogodzie nieco bliższej.
0: Najświeższa prognoza w RMF Max, dosłownie za moment.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Chcesz rozwinąć swoje umiejętności i zdobyć nowe kompetencje? Przyjdź na targi pracy i przedsiębiorczości. Czekają na Ciebie warsztaty dotyczące zmiany zawodowej i kompetencji przyszłości, konsultacje CV oraz profesjonalne wsparcie ekspertów rynku pracy. Poznaj nowe perspektywy, odkryj swoje możliwości i świadomie zaplanuj kolejny krok zawodowy. 7 października, Tauron Arena Kraków w godzinach od 9 do 14. Wstęp bezpłatny. Szczegóły na www.targiaktywności.com.pl. Zaprasza prezydent miasta Krakowa oraz dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.
6: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Fonix Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Fonix Ból Uszu Max?
7: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Jesień już tu jest. Zajrzyj do Zico Apteki i odkryj produkty Zinik w stale niskich cenach. Sprawdź suplementy diety z witaminą C i D marki Zinik w stale niskich cenach oraz zobacz pozostałe produkty z naszej oferty. Sięgnij po suplementy diety Zinik, które odpowiadają Twoim potrzebom. Zico Apteka, Twoja polska apteka. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Suplement nie ma właściwości leczniczych. Podmiot prowadzący reklamę Titlis Spółka z o.o.
14: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
15: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
16: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
18: Jestem Kuba.
19: Tu Martyna.
20: This is Lady Gaga.
21: Z tej strony Kleo.
22: Tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
23: RMF Max.
24: Kraków 96 i 7 FM.
18: Warto wykorzystać najbliższe dni, bo aura w Krakowie cały czas sprzyja. Piękna złota jesień. Dzisiaj na termometrach maksymalnie zobaczymy 22 stopnie. Zachmurzenie małe, bez opadów deszczu. Warunki biometeo nie mają wpływu na nasze samopoczucie. Noc również ma być pogodna, bez opadów deszczu, z temperaturą w okolicach 8-9 kresek. Od piątku zdecydowane ochłodzenie. Będzie też więcej chmur, możliwe opady deszczu. Temperatura spadnie do 13 stopni. Jutro jeszcze słonecznie, powyżej 20.

0: Two Colors, czyli dwa kolory na 5 minut przed godziną 16. Jesień już ma kolorów dużo, ale też taka jest troszeczkę, mam wrażenie, miotająca w głowie, bo tak wczoraj jesień, dzisiaj lato, w jednym sklepie Halloween, w drugim Boże Narodzenie, a w trzecim znicze. Tak. No właśnie, co się dzieje w ogóle?
1: Tak, ludzie w krótkich spodenkach wychodzą do pracy, a potem wracają w trzech kurtkach.
0: To prawda.
1: To jest ten moment roku.
0: Świętujmy go, za chwilę sprawdzamy, co ważnego we Fleszu, prognoza pogody też będzie.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: A co powiecie na taki klimat o poranku?
4: Lalka, słuchajcie, zalicza rekord za rekordem, jest najchętniej oglądanym filmem w polskich kinach i to od czasu wybuchu pandemii.
5: Ponad 600 tysięcy widzów w pierwszy weekend. Ja jeszcze nie widziałem, nie wiem, wy się wybieracie? Filip, ty idziesz?
1: Nie, nie, ja czekam na streszczenie.
6: Siemano rano!
3: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
6: Tylko w RMF Max.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
7: Dobra lokalizacja robi różnicę. Dlatego warto poznać inwestycje Zakole Wisły od dewelopera Atal na krakowskim Podgórzu. Tu nowoczesna architektura spotyka się z podwyższonym standardem i komfortem, który liczy się każdego dnia. Poznaj Zakole Wisły i znajdź swoje nowe M na Podgórzu. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
8: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
9: Oszczędzaj z Air Arabia. Leć z Krakowa już od 699 zł do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Malezji, Tajlandii, na Sri Lankę, Malediwy lub wielu innych miejsc. Zarezerwuj teraz i leć od 15 października 2026 do 28 lutego 2027. Odwiedź airarabia.com. Loty przez Międzynarodowy Port Lotniczy Sharjah. Obowiązują specjalne warunki oraz zasady promocji.
10: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
11: Tak. Już mam tego dość, Zosieńko. Musimy wymienić na nowe.
10: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
11: Pokaż. No, fajne, pasuje.
12: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercury Market.

0: Urodzinowa sobota, 10 października. To wyjątkowa noc pełna niepowtarzalnych atrakcji. Na scenie prawdziwa legenda i twórca kultowych hitów Waterena i Dota, Bass Hunter. Do tego niesamowite show, wystrój, tort i masa niespodzianek. Energy 2000 Przytkowice. 35 lat najlepszych imprez.
1: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Kokolino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
2: Kraków. Zjedź na przewóz i poznaj najnowocześniejsze i największe centrum serwisowe Mercedes-Benz w Małopolsce. Nowoczesna diagnostyka i cyfrowy proces obsługi samochodów osobowych, dostawczych, ciężarówek i autobusów. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź najwyższy standard obsługi Mercedes-Benz Sobiesław Zasada Automotive. Kraków Feliksa Wrobela 6. Zjazd z S7 Kraków Przewóz. Let's
3: go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
4: Zajrzyj do Zico Apteki i skorzystaj z rabatu do minus 50% na wybrane produkty w okresie jesienno-zimowym. Zadbaj o zdrowie swoje i swoich bliskich. Sprawdź aktualną ofertę. Zico Apteka. Twoja polska apteka.
5: I po reklamie.
6: Think of family values.
7: Jestem Radek, a to moja ekipa.
8: Ja też dołączam.

0: 96 i 7 FM.
1: No i mamy już godzinę 16 w RMF Max Kraków. Czas na flash i prognozę pogody Kinga Nega. Zaczynamy. To już niedługo, w ostatni weekend października, zmiana czasu na zimowe. Jeżeli mielibyśmy czasu nie zmieniać, przy jakim lepiej byłoby pozostać? Zdaniem kanadyjskich naukowców, przy zimowym. Dlaczego?
2: Przesunięcie świtu o godzinę później oznacza, że w zimowe poranki więcej osób, w tym dzieci i młodzież, będzie musiało wstawać, podróżować do szkoły i pracy w ciemności. Drugi argument jest zdrowotny. Czas standardowy lepiej odpowiada naturalnemu rytmowi dobowemu człowieka. Poranne światło jest kluczowe dla synchronizacji zegara biologicznego, wpływa na jakość snu, nastrój, ogólne funkcjonowanie organizmu.
1: Wyjaśniał Grzegorz Jasiński.
0: Słuchacie RMF Max Kraków.
1: Kraków ma szansę stać się jednym z centrów polskich technologii kosmicznych. Bank Gospodarstwa Krajowego uruchamia fundusz Vinci Space Tech Fund o wartości 500 milionów złotych. Środki trafią między innymi do Krakowskiego Parku Technologicznego. Przybywa podatników w Krakowie. Miasto chwali się, że w ubiegłym roku PIT w stolicy Małopolski rozliczyła rekordowa ilość osób. Dzięki temu do miejskiej kasy trafiło ponad 146 milionów złotych dodatkowych wpływów. Szczegółowe dane przejrzał nasz reporter.
3: Z danych UMK wynika, że prawie 760 tysięcy osób rozlicza już swój PIT w Krakowie. To ponad 20 tysięcy więcej niż rok wcześniej. Dla miasta oczywiście oznacza to ponad 146 milionów złotych dodatkowych wpływów do budżetu. Jeden podatnik to średnio około 7 tysięcy złotych rocznie dla miejskiej kasy. Korzyści są też dla samych mieszkańców i to urząd powołuje się na kartę krakowską i przywołuje przykład biletu miesięcznego. Ten nadal w Krakowie kosztuje 99 zł. Miasto wylicza, że w porównaniu z biletem metropolitarnym osoba rozliczająca PIT w naszym mieście może zaoszczędzić na komunikacji ponad 1100 zł w ciągu roku.
1: Tyle Przemek Błaszczyk. To już pewne, od 1 listopada roczny bilet dla studentów z kartą krakowską będzie tańszy. Zamiast 470 zł ma kosztować 365 zł.
4: Zostało to wprowadzone zarządzeniem prezydenta miasta Krakowa, ponieważ przypominam, że uchwała Rady Miasta Krakowa wyznacza maksymalne stawki za dany bilet, czyli tak jak teraz mieliśmy 470 zł, tak prezydent może obniżyć swoim zarządzeniem bilet, który już funkcjonuje, tak jak właśnie to zrobił teraz. Od 1 listopada 365 zł, więc te zmiany nie wymagają tego, aby pójść na Radę Miasta Krakowa.
1: Wyjaśnił Sebastian Kowal z Zarządu Transportu Publicznego. Do jutra mogą zgłaszać się firmy zainteresowane modernizacją trybun na stadionie KS Borek. Remont ma potrwać kilka tygodni.
5: Jest to mniejsza inwestycja, bo dotyczy bardzo ograniczonego obszaru, więc liczymy na to, że przebiegnie ona sprawnie.
1: Mówił Sławomir Farbaniec.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest EcoPark, deweloper inwestycji The View na krakowskim Ludwinowie. www.ecopark.pl.
1: Można planować długie wieczorne spacery, bo aura w Krakowie cały czas sprzyja. Dużo błękitu i słońca na termometrach 22 stopnie. Warunki biometeo nie mają wpływu na nasze samopoczucie. Ciśnienie wysokie, stabilne, wiatr zachodni słaby, chwilami umiarkowany. Noc również bez deszczu, zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura zatrzyma się w okolicach 8 kreski. Środa z zachmurzeniem umiarkowanym, nadal bez deszczu, a po południu na termometrach około 23 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest EcoPark, deweloper inwestycji The View na krakowskim Ludwinowie. www.ecopark.pl. RMF Max.
6: Są, słuchajcie, takie rzeczy, które nigdy się nie kończą i to jest na przykład robienie kawy w naszym ekspresie. Zdążyliśmy już przegadać wszystko, przyjść tutaj do studia, zrobić to wejście i prawdopodobnie ona jeszcze nie jest gotowa, no.
7: A zaczęliśmy przed 12.
6: Mamy nadzieję za to, że wasza praca się już kończy albo wkrótce skończy. To jest kanał nadawczy w RMF Max.
7: A propos godziny, aktualizujemy. Jest 16:05 i o tej porze wielu z was wychodzi z pracy, więc szerokiej drogi, kochani, a my do tej drogi gramy. Axwell i Bon... Whatever turns you on.
6: Patrz, co chciałam powiedzieć. Siwek i Borycka.
7: Tak, to my.
6: To my.

0: Dobrze się już rozbrojaliśmy o tej porze w kanale nadawczym. 10 minut po 16, Temper City za nami. No i tak sobie pomyśleliśmy, że miło byłoby dla was dzisiaj coś miłego zrobić, więc poszliśmy do szefa. Coś tam pogadaliśmy, że jest fajny tydzień. No i wyżuliliśmy dla was 100 zł.
1: Stuwa dla was. Wyżulona przez nas od szefa. Szefie pozdrawiamy, chyba teraz do domu jedzie. Ale wy musicie tylko nam napisać na Messenger RMF Max, co robicie po robocie.
0: Co robicie po robocie? Najfajniejsze odpowiedzi mają szansę na stówkę, żeby te marzenia albo te plany po prostu zrealizować. Do wybranej osoby zadzwonimy i stówkę wręczymy, więc to jest ten moment. Piszcie albo nagrywajcie głosówkę, jeśli tak wam będzie szybciej, na Messengerze RMF Max. Co robicie po robocie?
2: Poczuj dobry beat. RMF Max.

0: bardzo fajne umpa umpa o tej porze, powiem wam naprawdę. To jest nowość w RMF Max, Gnarly Major League DJs. To za nami, a my cały czas czekamy na to, co robicie po robocie. Głosówki można na Messengerze nagrywać, można też pisać. Stówka jest do zgarnięcia na wasze plany.
1: I tym zajmiemy się już lada moment za parę minut, więc zostańcie koniecznie z RMF Max. Tymczasem jeszcze temat jest ważny, ponieważ moja skromna opinia jest taka, że świat stanął na głowie i kręci pizzę stopami. Bo nawet 60 tysięcy włoskich aut, nie to, że włoskich jakby marek,
0: aha,
1: aut Włochów, które jeżdżą po Italii.
0: Tak.
1: 60 tysięcy takich aut jest zarejestrowanych w Polsce. Dlatego, że u Włochów jest tak drogie ubezpieczenie, że oni sobie oszczędzają nawet 70% rejestrując to u nas.
0: Okej, czyli 60 tysięcy aut włoskich w Polsce. Czy to jest argument, którego użyje mój mechanik, bo nie ma terminu?
1: Być może.
0: Być może.
1: Może tak być.
2: Reklama. Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felg i aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyotę Yaris Cross w Toyota Romanowski Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68.
3: Skała Afrodyty, plaża Nissi, historia, sztuka, tysiące miejsc do odkrycia i gwarantowana pogoda przez cały rok. Zobacz Cypr z biurem podróży Best Reisen. Odwiedź skąpaną w słońcu wyspę leżącą w zasięgu krótkiego lotu. Z hotelami na każdą kieszeń i atrakcjami dla fanów plażowania i aktywnego wypoczynku. Wybierz się na słoneczne wakacje o dowolnej porze roku. Na Cypr latamy 7 razy w tygodniu z 9 lotnisk w Polsce. Zacznij swoją podróż na bestreisen.pl.
4: Co robisz w weekend?
5: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
4: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
5: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
4: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
5: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
4: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
6: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
11: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
10: A gdzie tak jest?
11: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony. I po reklamie.
7: To jest RMF Max.
8: Hity na maksa.
7: Kraków 96 i 7 FM.

0: Hej, no to opowiadaj, co robisz dzisiaj po robocie?
1: Ja dzisiaj po robocie to się kładę na kanapę, ściągam dres. Melduję się oczywiście do pani kanapy, że pani kanapo szeregowy melduje, że gotowa jestem do służby. Naszym celem dzisiaj będzie Netflix, a czasem operacyjnym to jest do odwołania czas operacyjny.
2: Ale ty masz tam musztrę, Weronika. Ajajaj. Masa nie, masakra, ja bym nie wytrzymał.
0: Dyscyplina
2: tak.
0: W odpoczynku jest.
1: A, jestem wprawiona już w to.
2: Dobrze. Weronika, jeżeli jesteś w takim razie gotowa, to proszę spocząć i wysłuchać hymnu. Here we go, money talk. Here comes the money. Weronika, ty nie uwierzysz, ale stuwa na aktywności po robocie jest twoja.
0: My cię obsypujemy tą stuwą, słuchaj. Jeden papierek,
1: ja tak
0: ale jest.
1: Boże.
0: Słuchaj, no na popcorn wystarczy na pewno.
1: Nawet na kilka popcornów.
0: Na kilka popcornów, na kilka najbliższych dni, bo do piątku jakoś trzeba dotrwać, nie?
2: Wiesz, co jest najśmieszniejsze, Dominika? Przepraszam, Weronika, że my autentycznie poszliśmy do szefa przed rozpoczęciem programu. My, możemy słuchaczom dać dzisiaj stówę.
0: No i ta stówka w ten sposób trafiła do ciebie, więc korzystaj, te dolary i money niech płynie do ciebie. Miłego popołudnia, odpoczywaj po pracy, spocznij.
1: Dziękuję, pięknie, pa!

0: Za 20 minut będzie godzina 17, to czas, żeby sprawdzić prognozę pogody w RMF Max, więc zostańcie blisko.
1: Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Co robisz w weekend?
5: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
4: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
5: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
4: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
5: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
4: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
6: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
7: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj!
14: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
15: Dobra lokalizacja robi różnicę. Dlatego warto poznać inwestycje Zakole Wisły od dewelopera Atal na krakowskim Podgórzu. Tu nowoczesna architektura spotyka się z podwyższonym standardem i komfortem, który liczy się każdego dnia. Poznaj Zakole Wisły i znajdź swoje nowe M na Podgórzu. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
16: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Let's go!
17: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
18: I po reklamie.

0: Cześć, z tej strony Igor.
1: Hello, this is Ina.
2: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
3: Cześć, tu Karin Cińska. Razem jesteśmy RMF Max.
4: Kraków 96 i 7 FM.
5: Można planować długie wieczorne spacery, bo aura w Krakowie cały czas sprzyja. Dużo błękitu i słońca, na termometrach 22 stopnie. Warunki biometeo nie mają wpływu na nasze samopoczucie. Ciśnienie wysokie, stabilne, wiatr zachodni słaby, chwilami umiarkowany. Noc również bez deszczu, zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura zatrzyma się w okolicach 8 kreski. Środa z zachmurzeniem umiarkowanym, nadal bez deszczu, a po południu na termometrach około 23 stopni.

0: Ja jestem prosty chłopak, słuchajcie. Po Calvinie Harrisie chciałbym was poinformować i ciebie, Justyna, też.
1: Tak?
0: Czy wiedziałaś o tym, że dziś jest Dzień Borsuka?
1: Michał, co tam się, że ja nie wiem co, pod kamieniem kurde mieszkam, że internetu nie mam i mam cię teraz zapytać, jakiego borsuka niby, tak?
0: No zapytaj.
1: Jakiego borsuka?
0: Tego, co jesienią złotych liści szuka.
1: A to zaimponowałeś mnie teraz.
0: Kto też chce szukać, niech posłucha, jaka pogoda nas czeka w najbliższych dniach. Już zaraz flash i prognoza pogody w RMF Max.
2: Reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: Netto przedstawia.
6: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
7: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
6: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
7: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
6: To może zapraszamy?
7: Dobre!
5: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej, a kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
8: Za mnie!
9: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
10: Tak. Już mam tego dość, Zosieńko. Musimy wymienić na nowe.
9: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
10: Pokaż. No, fajne, pasuje.
11: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
15: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
16: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
15: Pewne zwycięstwo.
16: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
17: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
18: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
17: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
19: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
20: I po reklamie.

0: everybody, it's ATB here.
1: Tu Piotr Ambroży, razem jesteśmy RMF Max. RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
2: Kinga Nyga, zapraszam na flash i prognozę pogody w RMF Max Kraków. Mamy godzinę 17. Jeden z najważniejszych filmów w historii horroru ponownie trafia na duży ekran. Dracula, kultowa produkcja z 1958 roku z Christopherem Lee w roli tytułowego hrabiego, wróci do brytyjskich kin w odrestaurowanej wersji 4K. Po raz pierwszy na wielkim ekranie wszyscy będą mogli zobaczyć Draculę w takiej wersji, jaką faktycznie stworzył reżyser, bez skrótów i cenzury, ze wszystkim, co za pierwszym razem uznano za zbyt przerażające czy zbyt śmiałe. To pełna, kompletna wersja filmu, mówił odpowiedzialny za powrót filmu do kin John Gore.
1: Słuchacie RMF Max Kraków.
2: Kilka miesięcy dłużej niż planowano potrwa budowa nowego akademika UJ-u na Ruczaju. Uczelnia rozwiązała umowę z wykonawcą i przygotowuje nowy przetarg. Tym razem obejmie on nie jeden, a budowę dwóch domów studenckich oraz parkingu. Ale to nie jedyne inwestycje Uniwersytetu Jagiellońskiego.
3: Ważną rzeczą dla nas jest dokończenie centrum sportowego na trzecim kampusie i budowa hali sportowej, tak żeby nawet zajęcia z wychowania fizycznego mogli studenci odbywać w miejscu studiowania, a nie przejeżdżać na ulicę Piastowską, gdzie mamy halę sportową. No i myślę, przełomowe dla nas przedsięwzięcie, Wydział Polonistyki wzbogaci się o nowe centrum dydaktyczne. Ten wydział dzisiaj jest zlokalizowany na ulicy Gołębiej. To jest urocza ulica i część wydziału pozostanie w tej lokalizacji. Wszyscy, którzy tam studiowali, nie wyobrażają sobie, żeby wydział się nie kojarzył z ulicą Gołębią.
2: Informował profesor

0: Somber w RMF Max, 19 po 5, a my dzisiaj w grzybiarskim klimacie otwieramy absolutnie bez ocen klub anonimowego grzybiarza RMF Max. To jest bezpieczna przestrzeń, w której można się podzielić swoją relacją z grzybiarstwem, która być może jest świeża, a być może już długoletnia.
1: Są pierwsi członkowie.
2: Cześć, jestem Ania i dopiero w tym roku zaczęłam zbierać grzyby. Wchodzę do lasu po raz pierwszy i denerwuje mnie to, że ktoś jest w moim lesie. Ja tak naprawdę nawet nie lubię grzybów, ale zbieram je po to, żeby inni nie mieli.
1: Dziękujemy za twoją szczerość, Ania.
0: Tutaj bez ocen. Tutaj można powiedzieć, co się chce o grzybiarstwie, więc jeśli macie ciężar, który chcielibyście z siebie zrzucić, być może czujecie, że musicie iść zbierać grzyby, bo wszyscy idą, a w ogóle was to nie interesuje, tak jak Anię, można się tym podzielić. Głosówki zbieramy na Messengerze RMF Max.
3: Reklama. Ceny paliw znowu rosną? Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Cherry Matsuoka. Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków. Zapraszamy.
4: Jesień już tu jest. Zajrzyj do Zico Apteki i odkryj produkty Zinik w stale niskich cenach. Sprawdź suplementy diety z witaminą C i D marki Zinik w stale niskich cenach oraz zobacz pozostałe produkty z naszej oferty. Sięgnij po suplementy diety Zinik, które odpowiadają twoim potrzebom. Zico Apteka, twoja polska apteka. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Suplement nie ma właściwości leczniczych. Podmiot prowadzący reklamę Titlis spółka z o.
5: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
6: Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
7: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
8: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
9: Dobra lokalizacja robi różnicę. Dlatego warto poznać inwestycje Zakole Wisły od dewelopera Atal na krakowskim Podgórzu. Tu nowoczesna architektura spotyka się z podwyższonym standardem i komfortem, który liczy się każdego dnia. Poznaj Zakole Wisły i znajdź swoje nowe M na Podgórzu. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: I po reklamie.

0: Zgodnie z prośbą Zalia, kochamy.
1: Kochamy. Jak chcesz, to kochamy. Tylko kochaj mnie w RMF Max, a my cały czas jeszcze w klubie anonimowego grzybiarza, który nazwaliśmy sobie po prostu w skrócie KAG. W klubie KAG melduje się kolejna uczestniczka.
2: Cześć RMF Max. Ja nie wiem, czy bardziej lubię zbierać grzyby, czy chodzić po lesie z nożem.
0: To jest całkowicie naturalny odruch, ani trochę nie jest niepokojący.
1: Natomiast myślę, że tym sposobem możemy zamknąć dzisiaj.

0: Kochanie, kiedy to było? Ostatni dzień lata w RMF Max. No a my już tak w tej jesieni, w samym środeczku, całkiem jest w nim przyjemnie, rozgościliśmy się i warto z nami zostać tutaj.
1: Zadomowiliśmy się w tej jesieni rzeczywiście i gramy tak, żeby było wszystkim cieplutko w RMF Max. Już zaraz antenę przejmuje Graba, będzie Hop Benz Extra, najlepsza dycha najnowszego notowania, wszystko co fajne dziś wieczorem w RMF Max.
0: A my się żegnamy i słyszymy jutro po 15. Siwek i Borycka, pa!
1: Pa!
2: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
6: To może być obiekt, marka, firma albo osoba. Jeśli dzięki nim województwo małopolskie zyskuje, zasługują na Diament Małopolski. Zgłoś się, czeka na Ciebie szansa na prestiżowe wyróżnienie statuetką Diamentu Małopolski, promocję Twojej działalności, grant na jej rozwój. Zapraszamy już teraz na diamentymalopolski.rmfmax.pl.
7: Zachęcam do wzięcia udziału Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
8: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
9: Tak, już mam tego dość, Zosieńko. Musimy wymienić na nowe.
8: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
9: Pokaż. No, fajne, pasuje.
10: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
11: Park wodny w Krakowie. Twój obiekt wielu możliwości, a w nim klub treningowy Fit Park z bogatą ofertą zajęć dla dorosłych, dzieci i młodzieży, siłownią i strefą OCR. Profesjonalne saunarium z ceremoniami saunowymi i hala basenowa.

Szczegóły www.parkwodny.pl. Let's go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę.

0: która da Ci przewagę. MediaMarkt.
1: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
2: I po reklamie.

0: Kraków 96 i 7 FM.
1: Słuchacie RMF Max, Kraków na 96 i 7 FM. Kinga Nega, zapraszam na Flash. Wracamy do tematu rocznego biletu studenckiego za 365 zł. Będzie można z niego skorzystać od 1 listopada.
2: Na obecną chwilę studenci mogą zakupić bilet za 470 zł. Od 1 listopada, zgodnie z zarządzeniem prezydenta miasta Krakowa, bilet taki sam, czyli na wszystkie autobusy i tramwaje na strefę pierwszą, będzie można zakupić na okres jednego roku za 365 zł. Oznacza to obniżenie o 105 zł.
1: Mówił Sebastian Kowal z Zarządu Transportu Publicznego. Bilet studencki za złotówkę dziennie przysługuje osobom, które posiadają kartę krakowską. Rekordowa liczba osób rozlicza PIT w Krakowie. Do miejskiej kasy trafiło dzięki temu ponad 146 milionów złotych dodatkowych wpływów. Co zyskują sami mieszkańcy, to wie nasz reporter.
3: Z danych UMK wynika, że prawie 760 tysięcy osób rozlicza już swój PIT w Krakowie. To ponad 20 tysięcy więcej niż rok wcześniej. Dla miasta oczywiście oznacza to ponad 146 milionów złotych dodatkowych wpływów do budżetu. Jeden podatnik to średnio około 7 tysięcy złotych rocznie dla miejskiej kasy. Korzyści są też dla samych mieszkańców i to urząd powołuje się na kartę krakowską i przywołuje przykład biletu miesięcznego. Ten nadal w Krakowie kosztuje 99 zł. Miasto wylicza, że w porównaniu z biletem metropolitarnym osoba rozliczająca PIT w naszym mieście może zaoszczędzić na komunikacji ponad 1100 zł w ciągu roku.
1: Informował Przemek Błaszczyk. Najwięcej nowych podatników przybyło w ubiegłym roku na prądniku białym. Szacunkowo oznacza to ponad 26 milionów złotych dodatkowych wpływów rocznie. Na drugim miejscu znalazło się Podgórze, a na trzecim Dębniki. Na stadionie KS Borek szykują się duże zmiany. Zarząd infrastruktury sportowej chce zmodernizować trybunę ziemną i przebudować towarzyszącą jej infrastrukturę. Prace mają poprawić komfort i bezpieczeństwo kibiców oraz dostosować obiekt do współczesnych standardów.
4: Inwestycja dotyczy remontu trybuny ziemnej, która jest zlokalizowana przy boisku klubu sportowego Borek. Jest to trybuna ziemna złożona z trzech poziomów, na której są ławki. Sama liczba miejsc i wielkość trybuny się nie zmieni. Chcemy odświeżyć jej wygląd, zachowując jej dotychczasowy zielony charakter. Miejmy nadzieję, że dzięki tej inwestycji kibice będą mogli obserwować spotkania w bardziej komfortowych warunkach.
1: Mówił Sławomir Farbaniec z Zarządu Inwestycji Sportowych. Zamek Królewski zaprasza najmłodszych na jesienny cykl rodzinnych warsztatów. W programie historia szlacheckich pasów, królowych i dawnego światła, także filcowanie, kaligrafia i własnoręczne wykonywanie świec. Pierwsze spotkanie 18 października.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest EcoPark, deweloper inwestycji The View na krakowskim Ludwinowie. www.ecopark.pl.
1: To będzie kolejna pogodna noc. Zdaniem synoptyków nie musimy obawiać się opadów deszczu. Zachmurzenie małe, chwilami umiarkowane. Temperatura zatrzyma się w okolicach 8-9 kreski. Warunki biometeo mają być obojętne, wiatr przeważnie słaby. Środa również przyjemna. Po południu na termometrach 23 stopnie. Zachmurzenie umiarkowane, nadal bez opadów deszczu. W czwartek bardzo podobna aura. Pogodnie do 23 kresek i nadal sporo słońca i błękitu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest EcoPark, deweloper inwestycji The View na krakowskim Ludwinowie. www.ecopark.pl.
5: Hej, cześć, siemanko, we wtorek po 18 wybił nasz przebojowy czas. Przemek Grabowski, witajcie, zaczynamy nasz jesienny, no już teraz to chyba można mówić o 18, że wieczór. Od 20 nowe wydanie listy Hobbens, wasze ulubione kawałki i kolejny kandydat do jedynki teraz to Marlon Hofstadt, jego I Like.

0: materiału w RMF Max. A teraz, jak zawsze jesienią o tej porze, czas na szybkie wiadomości grzybowe. I przy okazji muszę się uderzyć w pierś. Uwaga, bije się w pierś. Bum, bum, bum, bum, bum, naprawdę. Bo wczoraj mówiłem, że grzybiarze przekazali mi, że tych grzybów jest coraz mniej. A z kolei kolega tutaj z RMF Max, kolega Michał, wrzucił dzisiaj zdjęcie. W 15 minut cały koszyk zebrał. W 15 minut cały koszyczek takich przepięknych grzybów nierobaczywych. No trzeba chyba tylko wiedzieć, gdzie zbierać. Trzeba mieć po prostu taki grzybowy radar. Czy pogoda będzie na grzyby? Sprawdzimy to za chwilę.
1: Max. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Jesteś studentem lub absolwentem? To twój moment. Przyjdź 8 października na targi pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Porozmawiaj z pracodawcami, skonsultuj swoje CV i weź udział w prezentacjach. Odkryj setki ofert, które mogą zmienić twoją przyszłość. Odwiedź stoiska sponsorów. ABB, Cisco, Hitachi Energy, PepsiCo, UBS. Sponsor główny Alior Bank. Sprawdź program na kariery.uek.krakow.pl.
3: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: Jesień już tu jest. Zajrzyj do Zico Apteki i odkryj produkty Zinik w stale niskich cenach. Sprawdź suplementy diety z witaminą C i D marki Zinik w stale niskich cenach oraz zobacz pozostałe produkty z naszej oferty. Sięgnij po suplementy diety Zinik, które odpowiadają Twoim potrzebom. Zico Apteka, Twoja polska apteka. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Suplement nie ma właściwości leczniczych. Podmiot prowadzący reklamę Titlis Spółka z o.o.
7: Dobra lokalizacja robi różnicę. Dlatego warto poznać inwestycje Zakole Wisły od dewelopera Atal na krakowskim Podgórzu. Tu nowoczesna architektura spotyka się z podwyższonym standardem i komfortem, który liczy się każdego dnia. Poznaj Zakole Wisły i znajdź swoje nowe M na Podgórzu. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
8: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
9: Zajrzyj do Zico Apteki i skorzystaj z rabatu do minus 50% na wybrane produkty w okresie jesienno-zimowym. Zadbaj o zdrowie swoje i swoich bliskich. Sprawdź aktualną ofertę. Zico Apteka. Twoja polska apteka.
10: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
11: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
12: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
13: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
14: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
15: Hey, I'm Ed Sheeran.
16: Cześć, tu Michał Siwek.

0: 96 i 7 FM.
1: To będzie kolejna pogodna noc. Zdaniem synoptyków nie musimy obawiać się opadów deszczu. Zachmurzenie małe, chwilami umiarkowane. Temperatura zatrzyma się w okolicach 8-9 kreski. Warunki biometeo mają być obojętne, wiatr przeważnie słaby. Środa również przyjemna. Po południu na termometrach 23 stopnie. Zachmurzenie umiarkowane, nadal bez opadów deszczu. W czwartek bardzo podobna aura. Pogodnie do 23 kresek i nadal sporo słońca i błękitu.

gdybym ja miał 1 000 000 złotych ekstra do wydania, to chyba bym sobie zorganizował taki kameralny koncert właśnie tego gościa. Przed chwilą w RMF Max, Teddy Swims, Mr. Know It All. I ty też możesz mieć 1 000 000, bo przecież wystartowała nasza nowa jesienna zabawa i możesz wygrać 1 000 000 bańkę w RMF Max. Szczegóły także na rmfmax.pl. A za chwilę ugra Byszon, Paul, Alexis, Jordan. Kto pamięta? God to love you.

na szeroką wodę, Roxy i Faust. No i Roxy rzeczywiście wypłynęła na szeroką wodę, wróciła z Nowego Jorku, gdzie nagrywała nowy materiał z superproducentami. No jak Roxy już w Nowym Jorku nagrywa, to chyba ten 2027 przyszły rok będzie dla niej jeszcze bardziej udany, jeszcze bardziej przebojowy. No szykujemy się i sprawdzamy kolejne nowości. Niemiecki projekt Neptunika, taneczna petarda Wernow Max, What If?

0: potrafią tak grzecznie, przebojowo, ale też tak bardziej alternatywnie i ostro. Tame Impala w numerze Luza. Ich muzyka na pewno nadawałaby się na imprezę Halloween. W tym roku wszystko wypada nam idealnie imprezowo, bo w sobotę 31 października. Ktoś już szykuje dynie i przebrania. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę zaśpiewa Azalia.
1: Reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
2: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
3: Ta, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
4: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
5: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
6: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
5: Z PSB zawsze się da.
7: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
8: Wygenerowano z AI.

0: kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Kraków. Zjedź na przewóz i poznaj najnowocześniejsze i największe centrum serwisowe Mercedes-Benz w Małopolsce. Nowoczesna diagnostyka i cyfrowy proces obsługi samochodów osobowych, dostawczych, ciężarówek i autobusów. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź najwyższy standard obsługi Mercedes-Benz Sobiesław Zasada Automotive. Kraków Feliksa Wrobela 6. Zjazd z S7 Kraków Przewóz.
3: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
4: Mega promocje w Abra Meble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
5: I po reklamie.
6: Z tej strony Asia,
7: tu Ola i Jarek.
8: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
9: Cześć, tu Oskar Cyms.
10: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
11: To będzie pogodna, chociaż dość chłodna noc. Zdaniem synoptyków minie pod znakiem zachmurzenia małego, chwilami umiarkowanego. W prognozach nie ma jednak opadów deszczu, a temperatura zatrzyma się w okolicach 8 kreski. Warunki biometeo mają być obojętne, ciśnienie stabilne, wiatr przeważnie słaby. Jutro trochę chmur, trochę słońca, nie powinno nadal padać, a po południu na termometrach nadal bardzo przyjemne wartości, okolice 23 stopni. W czwartek podobna aura.

0: Myślę, że ten gość wspomina ten piękny czas, kiedy rządził na szczycie listy Hot Bands, mistrz coverów, przeróbek i remixów. Cyril i jego wersja Stumbling. A co się dzieje w październiku? Sprawdzimy za chwilę. Nowa dziesiątka listy Hot Bands, premiery, nowości i wśród nich nowy singiel, jaki ma dla nas także Gromi. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: Jeżeli macie chęć wybrać się na imprezę urodzinową, to ja wam podpowiem, gdzie najlepiej się wybrać. No, dla niektórych będzie to wyprawa. Energy 2000 Przytkowice to jest to miejsce, które w tym tygodniu świętuje, uwaga, 35. urodziny. To jest już poważny wiek. Jeżeli nigdy w Energy 2000 jeszcze nie byliście, to najwyższa pora się wybrać. Tym bardziej, że w najbliższy piątek szykuje nam się tam koncert Malika Montany, a w sobotę Bass Huntera. Jeżeli kojarzycie Boten Anę, chcecie usłyszeć to na żywo, no to lepszej opcji nie będzie. Energy 2000 Przytkowice zaprasza do siebie gorąco. A jeżeli chcielibyście jednak zostać w Krakowie, to też mam dla was podpowiedź. Najbliższy weekend to klub 30 i w piątek, no to już weekendu początek, wiadomo. I tu czekają na was trzy przestrzenie. W jednej top hity, w drugiej lata 70, 80 i 90. No i w trzeciej muza klubowa. A jeżeli macie ochotę na saksofony, to też takie na was będą czekać w najbliższą sobotę, również w 30. Start o 21.
2: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: No kto, no wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Ceny paliw znowu rosną? Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherys Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Cherry Matsuoka. Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków. Zapraszamy.
12: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
13: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
12: Z PSB zawsze się da.
14: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kabanosy. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Oraz wszystkie produkty Kraina Wędlin Nature. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
15: Co masz zrobić jutro? Zrób jeszcze dziś. Przejdź na trening do klubu Fit Park Park Wodny i nie odkładaj dobrej formy na później. W

0: Targ wodny. Solidna marka od lat. Sprawdź ofertę i kup karnet na www.parkwodny.pl. Kraków. Zjedź na przewóz i poznaj najnowocześniejsze i największe centrum serwisowe Mercedes-Benz w Małopolsce. Nowoczesna diagnostyka i cyfrowy proces obsługi samochodów osobowych, dostawczych, ciężarówek i autobusów. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź najwyższy standard obsługi Mercedes-Benz Sobiesław Zasada Automotive. Kraków Feliksa Wrobela 6. Zjazd z S7 Kraków Przewóz.
1: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
3: Hity na maksa.
2: Kraków 96 i 7 FM.
4: Wieczór jest nasz. Witajcie po 20. Przemek Grabowski w RMF Max, a nasz czas zaczynamy od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Po szkole, po robocie sprawdzamy nowości, odkrywamy premiery i odliczamy najlepszych i witamy wśród tych najlepszych Mrozu, Kacperczyk, tym razem dziesiątka. Wszystko, czego chciałem.

Polecam wam jego występy na żywo. Jest tam cały band, orkiestra, słuchajcie, perkusja, gitary, naprawdę tancerki, fajerwerki. Gromi nasza taneczna nowość tego tygodnia w RMF Max. I know what you want. I myślę, że z tym kawałkiem też mógłby wystartować do Eurowizji. Na razie startuje do dziesiątki listy Hot Bands. A swoje miejsce ma już Margaret. Dzisiaj jest zarezerwowana dziewiątka. Tak śpiewa prima ballerina. RMF Max, numer 9.

On chyba po prostu nie jest gotowy na pewne decyzje w życiu. Jego ciało też nie jest gotowe. My body isn't ready. Somber 8, ale na pewno zawsze jest gotowy na miejsce pierwsze. rmfmax.pl, tam głosujecie i sprawdzacie nowości. No i teraz jedna z najciekawszych klubowych premier ostatnich dni. Wraca Tiesto, który wróci do Polski. Będzie przecież w przyszłym roku na stadionie. Wraca koncept Tiesto in Concert. A tak brzmi Tiesto jesienią w numerze Hard to be Around.

0: może Shakira, może Jennifer Lopez, może tak egzekwo. To jak na przykład Shakira jest królową, to Karol G jest na pewno księżniczką. Imprezowe Baby Wow, Karol G z przyjaciółmi zamyka dzień na miejscu 7 w zestawieniu listy Hot Bands. Za chwilę wspomnienie jeszcze lata, czasu, kiedy o tej porze jeszcze było jasno. Po 20 czeka Kygo i jego Take Me Back.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4490.

0: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: A cappuccino też za piątkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A
5: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
9: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
10: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
11: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
10: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
11: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
10: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
11: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
10: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
9: Chcesz skompletować podręczną apteczkę?

0: domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Twój doping to ich energia. Razem z 18 tysiącami biegaczy weź udział w wielkim sportowym święcie. Kibicuj w 12 PKO Krakowia półmaratonie królewskim. Dołącz do nas na trasie biegu głównego lub na dystansie czanieckiej piątki. Czekamy na Ciebie 11 października od 10 w punktach kibicowania. Start z ulicy Lema. Wspólna meta na płycie głównej w Tauron Arenie Kraków. Szczegóły na krakowiapółmaraton.pl. Organizatorem wydarzenia jest miasto Kraków.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
1: Zdrowi.
4: I po reklamie.

No nie masz wyjścia, chłopie. Będziesz się kochał. Roxy Węgiel przypomniała nam o porze roku. Jesień mamy oczywiście. Jesień trwa bez końca. To teraz czekamy, aż przyjdzie zima. Może zrobię jakąś piosenkę o bałwankach. Roxy czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl. A teraz numer, który idealnie nadaje się na jesienne wieczory. Wiecie, tak pod kocykiem, na kanapie. Post Malone i Swae Lee otwierają pierwszą piątkę w numerze Sunflower.

0: Wulkan energii uwielbiany i coraz bardziej znany dookoła świata. Alex Warren wraca z kolejną nowością tego roku, Emerald Eyes. Już czeka na wasze głosy na liście Hot Bands pod rmfmax.pl. No i już przecież jest tyle, tylko tyle od debiutu w zestawieniu. Może akurat w środę, a pierwszą trójkę we wtorek otwiera nam DJ Lost Frequencies, jego Paraiso.
1: RMF Max 3, numer 3.

Ciekawe, czy rzeczywiście Mata wystartuje kiedyś na prezydenta, bo tak do końca to nie wiemy, czy to było na bardzo poważnie, czy na bardzo żartobliwie. Mata i White, jedna na milion. Gdyby wystartował, to szanse miałby chyba trochę większe. No i ma szansę na debiut jutro w zestawieniu listy Hot Bands. Na miejscu trzecim dzisiaj Lost Frequencies z Mary Frost, Paraiso. Na drugim Ellie Oaks, jego nowości Reasons. Kto wraca na miejsce pierwsze? No tutaj rozpędzony najszybszy kawałek w zestawieniu dzisiaj we wtorek. Ponownie najlepszy Marlon Hofstadt w numerze I Like. One. Numer

0: Offset wraca na jedynkę listy Hot Bands. Zostańcie z RMF Max. Wracam z hiciorami, z nowościami. Teraz sprawdzimy, gdzie warto być.
1: Tu RMF Max Kraków. Siemano, dzień dobry. We wtorkowy wieczór. Rozkład jazdy na ten tydzień. Co klubowo będzie się działo? W Prozaku 2.0 dzieje się praktycznie codziennie. Jeżeli chodzi o najbliższy czwartek, to tutaj podpowiadam, dobra impreza się szykuje. Speed Friending. Start o 22.30. Wiadomo, o tej porze najlepsze przyjaźnie się zawiązują. Jeżeli chodzi o piątek, to w Prozaku dwie imprezy. Na obie wejście za free, więc zaglądajcie śmiało. Jesteście tu mile widziani. Na drugą nóżkę mamy Pocztę Główną. Klub spotkań zaprasza do siebie. I to na przykład już na jutrzejszy wieczór stand-up Michała Kutka, Pobite Gary. Jeżeli lubicie ostre poczucie humoru, to z całą pewnością musicie zobaczyć to na żywo. Z kolei w piątek Taylor Swift's Night, a w sobotę tribute to Crystal Castles. Krótko mówiąc, każdy dla siebie coś znajdzie. Podobnie sytuacja ma się z Prominentem, to tutaj każdego dnia coś ciekawego się dzieje. Najbliższy czwartek karaoke, piątek Latino Night, a w sobotę impreza, impreza z wehikułem czasu. Przeniesiemy się tym razem do lat 70.
2: Reklama. Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jesteś studentem lub absolwentem? To twój moment. Przyjdź 8 października na targi pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Porozmawiaj z pracodawcami, skonsultuj swoje CV i weź udział w prezentacjach. Odkryj setki ofert, które mogą zmienić twoją przyszłość. Odwiedź stoiska sponsorów: ABB, Cisco, Hitachi Energy, PepsiCo, UBS. Sponsor główny: Alior Bank. Sprawdź program na kariery.uek.krakow.pl.
6: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
7: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko.sgb.pl.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Cherry Matsuoka. Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków. Zapraszamy.
11: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
12: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: Dawaj w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
2: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
4: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
3: Z PSB zawsze się da.
5: 18,47,12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
6: To ja też chcę. 24,30.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
7: No, ci panowie z Media Expert.
8: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
9: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniamy.

0: wstęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
2: Hity na maksa.
3: Kraków 96 i 7 FM.

0: mieście to wszędzie jest tło.
1: Tamagotchi, taką na fidę. Witajcie po 21. Przemek Grabowski w RMF Max. No ja tutaj też mam swoje zabawki, czyli nowe kawałki. Uwielbiam się bawić w nowości. Teraz DJ, który nie trafił akurat dzisiaj do zestawienia listy Hot Dance, ale jutro też jest dzień w Stanach, na festiwalach jest bardzo popularny. Powiedziałbym, że w Stanach no to jest taki trochę Armin van Buuren, chociaż trensy gra rzadko. Griffin i Bunt w nowości World Away.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz

0: Uwaga, nowy hicior, ekipa Offenbach i Ella Henderson, a ja wpadłem na kolejny pomysł, na co wydać 1 000 000 złotych. Zbudowałbym sobie saunarium na osiedlu, słuchajcie, i zapraszał przyjaciół i fajnych sąsiadów, tych najfajniejszych. Bo tych najgłośniejszych, nie dających spać, to niekoniecznie. A ty na co wydasz swoją bańkę? 1 000 000 złotych do wygrania w RMF Max. Tak więc słuchajcie nas od rana, szczegóły także na rmfmax.pl, a u mnie za chwilę Dawid Podsiadło, wróci też Edward Maja.
1: Reklama.
2: Halo, Kasia?
1: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
1: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Kiciu,
7: a?
6: Zgadnij, co mam dla ciebie. Podpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
7: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
6: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
7: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
6: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
7: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
6: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Słuchaj, Marian.
9: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
9: Aha.
8: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
8: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
10: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
11: Dużo dobrego w Netto.
12: Teraz w Netto piwo Żubr. Jedynie 2,69 za puszkę 500 ml przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Netto, dużo dobrego.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
15: I po reklamie.

0: obejmuje noce Jonathan Liwka i PZ wieczorowo w RMF Max, tak dla każdej jesieniary. A za chwilę nowość, którą polecam wam na jesienne treningi, w szczególności na siłownię. No i warto to zabrać na trening, bo fajny kawałek może naprawdę poprawić trening. Zbadali to i wyszło, że muzyka pomaga odwrócić uwagę od zmęczenia i sprawia, że wysiłek może być subiektywnie odczuwany jako łatwiejszy. Chyba że akurat grają wam ballady, ale nie, no, nie w tym przypadku. To jest ten kawałek, nasza nowość, którą polecam na trening. Gnarly i Major League DJs na siłowni w nowości Wasted.
1: To jest nowość RMF.

Dobry numer na autostradę, kiedy można trochę szybciej, tylko nie za szybko, uważajcie na odcinkowe pomiary, drodzy kierowcy. Fate od Alana Walkera. No jest jeszcze wiadomość dla tych, co za kółkiem. Jaki macie kolor auta? Bo kolor samochodu może mieć znaczenie przy odsprzedaży. Warto wiedzieć, wybierając nową furę. Popularne, neutralne kolory zwykle łatwiej znajdują kolejnego właściciela niż bardzo nietypowe barwy typu, wiecie, różowy, świecący, fioletowy. A w aucie także jego muzyka MJ Deli w RMF Max i Deli Supreme.

0: Nasz wieczór kończymy mieszanką starego, dobrego disco i rapu. Aicz, Wielka Brytania i Mata, Ring My Bell. Ale po 22 też nie zabraknie dobrej nuty na wieczór i na noc w RMF Max. Budzimy was też doskonale, a ja zapraszam po szkole. Przemek Grabowski, słyszymy się w środę o 18. Jutro też wracam z waszymi ulubionymi kawałkami i nowościami na liście Hot Bands. RMF Max.
1: Reklama.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
5: Mam ochotę na safari.
6: Na safari to trochę daleko.
5: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
6: A ile można upolować?
5: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
6: No to w drogę.
7: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj zdrapkę.

0: 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
2: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo,
2: ci panowie z Media Expert.
0: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
0: Zdrowi.
5: I po reklamie.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
0: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
0: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Kiciu,
4: a?
3: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
4: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
5: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
4: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
5: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
4: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
6: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
7: I po reklamie.

0: tej strony Krzychu.
1: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
2: Hi, this is Denzel.
3: Hey yo, this is Eminem.
4: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Hity na maksa.
6: Hity na maksa.

0: Jeża poznasz po kolcach, mordo.
1: Jeże znamy najbardziej z ich kolców. A czy wiecie, że kolce jeża to tak naprawdę przekształcone włosy? Po urodzeniu ma ich około 4,7.

Wieczorna Warszawa. Taką właśnie lubimy ją oglądać. Szukamy ulic najlepiej oświetlonych, pełnych wielkomiejskiego ruchu i zgiełku. Warszawiacy lubią pogawędzić przy muzyczce i czarnej kawie. Ale przypatrzcie się uważnie. Tu załatwia się także inne sprawy.